Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Y venga conmigo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Melo Radio.

0: Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
17: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Jak tam zdrowie? Liczę, że dobrze, jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej, bo miasto zdobyło tytuł lidera indeksu zdrowych miast 2026 wśród miejscowości do 300 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że Bielsko-Biała zostało uznane za miasto, które ma najlepsze warunki do zdrowego życia. Zostaliśmy także wyróżnieni za bielską zieleń. O tych wyróżnieniach oraz trwającym zazielenianiu miasta powie mój dzisiejszy gość.
18: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski. W Zamku Jazdowskim w Warszawie odbyła się już właściwie kolejna edycja Kongresu Zdrowe Miasta. No i tutaj właściwie dwie takie niespodzianki bardzo przyjemne i pozytywne dla nas, dlatego że zajęliśmy pierwsze miejsce w indeksie zdrowych miast i to jest pierwszy raz aż tak wysokie wyróżnienie. Oraz drugie wyróżnienie, szczególnie miłe dla mnie z zakresu mojego stanowiska, to jest pierwsze miejsce w kategorii tworzenia zieleni, która wspomaga zdrowie mieszkańców. Zgłosiliśmy tutaj na nasz program Fenix 1, który dotyczy rozbetonowywania przestrzeni miejskiej, zwiększania bioróżnorodności, zwiększania retencji. To jest ten projekt, który się teraz odbywa w 14 lokalizacjach na terenie miasta. W naszej kategorii miast, czyli dla miast, którzy mają mieszkańców od 100 do 300 tysięcy, zajęliśmy pierwsze miejsce. Ale oprócz oczywiście dyplomu i zwycięstwa w tej kategorii, miasto otrzymało również nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Już teraz mogę powiedzieć, że ta nagroda na pewno zostanie przekazana na dalsze rozwijanie zieleni w naszym mieście.
17: Jeżeli chodzi o program Fenix, mówi Pan o 14 lokalizacjach. Program cały czas trwa. Jak dużo już udało się zrobić, a co jeszcze przed nami?
18: Właściwie ilościowo większość inwestycji już jest oddanych i zakończonych. Aktualnie ogłosiliśmy po raz kolejny przetarg na park przy ulicy Słowackiego. Tak jak doskonale wiemy, z poprzednim wykonawcą została rozwiązana umowa, więc jesteśmy już w trakcie procedury przetargowej. Przed ogłoszeniem przetargu na plac Żwirki i Wigury oraz przed ogłoszeniem przetargu już na takie drobne inwestycje w zakresie stworzenia zielonych przystanków na terenie miasta, także zdecydowana większość już jest za nami. Do końca przyszłego roku te wszystkie inwestycje już powinny zostać zamknięte. A odnośnie innych inwestycji, no to oczywiście składamy cały czas projekty, cały czas aplikujemy. I takim kolejnym pakietem, który nazwaliśmy Fenix 2, który również dotyczy odbetonowania przestrzeni, zwiększenia bioróżnorodności, zwiększenia retencji. Są to projekty, które będą realizowane na terenie bielskich szkół w 8 lokalizacjach. I tutaj już mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie Feniksa 3, który z powrotem wróci do centrum miasta i będzie to 10 lokalizacji na terenie miasta, które ponownie zostaną rozbetonowane i zostanie na nich zwiększona powierzchnia zieleni.
17: Te miejsca rozbetonowane to były takie miejsca trochę chyba nieużywane tak naprawdę, tak jakieś dzikie parkingi, takie tereny dostępne dla wszystkich, ale nie zorganizowane, przynajmniej takie mam wrażenie.
18: To właśnie zależy, bo o ile rzeczywiście Fenix 2, czyli ten przy szkołach, jest stricte związany z całkowitym rozbetonowaniem i dodaniem zieleni, w Fenixie 1 było to różnie, były to miejsca, tak jak Pan mówi, zarówno nieużytkowane, jak i zabetonowane, gdzie się pojawiła zieleń, ale tak jak no, choćby przypadek wspomnianego parku przy ulicy Słowackiego. No mieliśmy tam park cały czas, a te działania zwiększające retencję polegały na zwiększeniu ilości roślin i zwiększeniu możliwości retencyjnej, czyli tej chłonności terenu parkowego przez zamianę części trawników na rabaty bylinowe, które wiadomo mają większą o wiele chłodność, choćby przez samo przekorzenianie się, niż taki zwykły trawnik. Jeżeli chodzi o Fenix 3, no to tutaj będzie parę ciekawych inwestycji. No na pewno, jak mówiłem, czekamy jeszcze cały czas na rozstrzygnięcie dofinansowania. Mam nadzieję, że będzie ono pozytywne i wtedy rzeczywiście takie przestrzenie, które nie do końca teraz estetycznie wyglądają, chociażby tak jak plac przy ulicy Głębokiej, zmienią swoje oblicze, zazielenią się i będą nie tylko służyły przyrodzie, ale również mieszkańcom.
17: A co z zazielenieniem placu Chorobrego?
18: Aktualnie przesuwamy środki na przyszły rok, dlatego że też z uwagi na natłok tych inwestycji, to naprawdę no, udało się powygrywać te konkursy na dofinansowanie, mamy całą masę inwestycji do realizacji, dlatego też terminowo musieliśmy odrobinę jeszcze przesunąć plac Chorobrego, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. Środki nie są zagrożone, te środki również są przesunięte zarówno u nas w budżecie miasta, jak i u partnera wiodącego tego projektu. Także no, to jest taka inwestycja, na którą ja się nie mogę doczekać, ponieważ no, zmieni to bardzo mocno zmieni oblicze centrum miasta, a to centrum miasta jest tak systematycznie zazieleniane, ponieważ patrząc na nawet ten obszar tutaj koło zamku, koło teatru, no to realizowany jest Wunerw na ulicy 1 Maja, będzie realizowany plac Żwirki Wigury, będzie realizowany plac Chorobrego, a jeden z tematów i z elementów programu Fenix 3 to jest posadzenie szpaleru drzew przy Teatrze Polskim, tak aby powoli zastępować te jesiony, które no tak czy inaczej umierają nam tam coraz bardziej na tej skarpie, no ale docelowo i tak mogą w każdej chwili zostać wycięte przez PKP.
17: Mówił ogrodnik miejski Dariusz Gajny. Skoro jesteśmy już przy Teatrze Polskim, zajrzymy do środka. Trwa kolejna edycja projektu Spektakle bez barier.
0: Nazywam się Joanna Fejkisz i jestem koordynatorem projektu Spektakle bez barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
17: Proszę wyjaśnić, na czym polega ten projekt, do kogo on jest skierowany?
0: Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ale oczywiście też dla wszystkich pozostałych widzów, bo to, co chciałam podkreślić, to to, że wszystkie nasze właśnie działania w ramach projektu są zawsze integracyjne i zarówno spektakle, jak i inne wydarzenia są przygotowane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, ale uczestniczą w nich też pozostali widzowie. Także przygotowujemy przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku, przygotowujemy audiodeskrypcję, czyli taki słowny opis tego, co się dzieje na scenie, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scenografia. Natomiast dla osób niesłyszących spektakle i wydarzenia są tłumaczone na polski język migowy i mają też napisy dla osób niesłyszących.
17: Jak to wygląda tak w praktyce?
0: Audiodeskrypcja spektaklu jest zawsze czytana u nas na żywo. Czytają ją aktorzy Teatru Polskiego, którzy już robią też to od wielu lat. Jest przygotowane specjalne stanowisko, takie poza widownią, gdzie siedzi lektor. On ma podgląd spektaklu na żywo i ma też tekst audiodeskrypcji, który odczytuje właśnie na żywo w czasie spektaklu. Natomiast osoby niewidzące, które są na widowni, mają na jednym uchu słuchawkę i właśnie pomiędzy dialogami aktorów, które słyszą ze sceny, w swojej słuchawce słyszą też wpleciony właśnie pomiędzy te dialogi tekst audiodeskrypcji, czyli te objaśnienia tego, co się dzieje, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scena, scenografia i tak dalej.
17: Inna rzecz przygotowana dla osób niewidomych to są makiety. Mogą zobaczyć, jak wygląda sam teatr, jak wygląda scenografia.
0: Tak, do każdego przedstawienia przygotowujemy już teraz makietę scenograficzną, taką jakby scenografię w miniaturze, gdzie osoby niewidzące mogą dotykowo poznać, jakby jak wygląda przygotowana do danego spektaklu scenografia. Oprócz tego też osoby niewidome mogą wchodzić na scenę i bardzo często mamy takie warsztaty, gdzie wchodzimy z osobami właśnie z niepełnosprawnością wzroku na scenę i one mogą też dotykowo poznawać scenografię taką już przygotowaną do przedstawienia, jakieś rekwizyty, kostiumy, peruki. Oprócz tego jeszcze też przygotowaliśmy już dosyć dużo takich pomocy dotykowych, które pozwalają osobom niewidomym poznać też dotykowo wygląd samego budynku. We wcześniejszych latach zrobiliśmy makiety budynku małej i dużej sceny, takie pokazane, te budynki są na zewnątrz. Natomiast teraz też przygotowujemy takie makiety, gdzie dotykowo można poznać też wnętrze teatru, czyli tą przestrzeń, gdzie jest scena i przede wszystkim widownia. I taka makieta właśnie teraz w tej chwili też powstaje i będzie też już niedługo dostępna dla osób niewidomych.
17: Proszę powiedzieć o tej makiecie, którą mamy tutaj obok siebie.
0: Przygotowujemy też takie makiety, które są odwzorowaniem tej dekoracji rzeźbiarskiej, bardzo bogatej, która jest na fasadzie budynku. Tam się znajduje, jak Państwo się przyjrzycie kiedyś teatrowi z zewnątrz, to tam jest bardzo dużo rzeźb i płaskorzeźb. Na przykład są anioły, są maski, twarze, no i są też pełnopostaciowe rzeźby. Już część z tych dekoracji mamy odtworzonych właśnie w formie takich dotykowych pomocy, a teraz powstała kolejna, to jest kolejna maska. No i taką maskę później w czasie warsztatów z osobami niewidomymi można dotykowo poznawać. Plus rozmawiamy sobie oczywiście o naszym teatrze, o stylistyce tej fasady, o historii teatru.
17: Jak długo już funkcjonuje projekt Spektakli bez barier?
0: Projekt już 13 lat trwa i cały czas się rozwija. Najpierw to były tylko same spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy. Później to się rozwijało. Robiliśmy też takie warsztaty, które są wprowadzające do spektakli, do tematyki, takie warsztaty poświęcone właśnie scenografii, z makietami i z innymi pomocami dotykowymi. warsztaty z twórcami, którzy też opowiadają o swoich spektaklach, na przykład z reżyserami, z twórcami scenografii, z kostiumografami, także no, na takich warsztatach można, no, osoby, które przychodzą, poznają też teatr od kuchni i mogą też rozmawiać z twórcami, którzy opowiadają o tym, jak te przedstawienia powstawały. Projekt Spektakle Bez Barier no, możemy realizować dzięki dofinansowaniu. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
17: Jakie wydarzenia są zaplanowane na najbliższy czas?
0: No, jesteśmy już właściwie na półmetku prawie tegorocznej edycji naszego projektu. Już pokazaliśmy w czerwcu Służące do Wszystkiego z audiodeskrypcją. We wrześniu mieliśmy Testosteron, komedię z tłumaczeniem na język migowy. Za nami też jest już Kabaret w reżyserii Małgorzaty Warsickiej z audiodeskrypcją. Były też do tego kabaretu takie warsztaty, gdzie widzowie spotkali się z aktorem odtwarzającym jedną z głównych ról, z Grzegorzem Margasem, i oczywiście warsztaty poświęcone scenografii. I to, co jeszcze przed nami, to najbliższe spektakle, to jest koniec października. To będzie Janosik, nowa historia z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, i Janosik również z tłumaczeniem na język migowy. Jeszcze będą również warsztaty dla osób niewidomych, będą to warsztaty z Fundacją Etnograf, z Maciejem Szymonowiczem i Katką Szymonowicz. To będą takie muzyczne warsztaty i poświęcone też historii zbójników tutaj beskidzkich. Także bardzo, bardzo ciekawe historie, które będą właśnie wokół spektaklu, wokół historii też Janosika. Będzie to taki fajny, myślę, kontekst i wprowadzenie do spektaklu z audiodeskrypcją i do przedstawienia z językiem migowym. Również będą warsztaty, będzie je prowadziła osoba z Muzeum Górnośląskiego i będą to też warsztaty dotyczące właśnie Janosika.
17: Czy gdzieś można obejrzeć te makiety sceny i teatru przygotowywane dla osób niewidomych?
0: W ramach tegorocznej edycji projektu przygotowaliśmy też dwie wystawy. Jedna będzie w przestrzeni teatru, to znaczy już jest, nawet można ją już oglądać. To jest wystawa makiet właśnie, które przygotowywaliśmy w poprzednich edycjach i które są przygotowane już do obecnej edycji. Także cały taki przegląd tych różnych pomocy dotykowych. A druga wystawa to wystawa zdjęć z poprzednich edycji. No, jest już za nami 13 lat, więc można powspominać to, co było już wcześniej. Te osoby, które nas odwiedzały, artystów, którzy byli też z nami w projekcie Spektakle Bez Barier. I ta wystawa będzie pokazana na Placu Wojska Polskiego.
17: Mówiła Joanna Fejkisz, koordynatorka projektu Spektakle Bez Barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
17: Tu Jonasz Cecerski, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego magazynu. Uczniowie, nauczyciele, absolwenci zebrali się w czechowickim MDK-u, by świętować 80-lecie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych imienia Stanisława Staszica. Szkoła od dekad kształci pracowników, którzy często znajdują zatrudnienie w lokalnych zakładach, mówi dyrektor placówki Paweł Urbańczyk.
19: Przede wszystkim chcemy być szkołą nowoczesną, szkołą, która sprosta wymaganiom rynku pracy. Chcemy, żeby zawody, które są uczone w naszej szkole, były zawodami przyszłości. To jest dla nas najważniejsze, żeby absolwent później, który kończy naszą szkołę, był przygotowany do życia, do zmieniającego się rynku pracy, do nowoczesnych technologii. Staramy się dbać o to dzięki ogromnemu wsparciu organu prowadzącego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie doposażać pracownie, budować nowe pracownie, dzięki czemu jesteśmy na dzień dzisiejszy jedną z najnowocześniejszych szkół w rejonie. Najważniejsi partnerzy to oczywiście przedsiębiorcy, to nauczanie, to w przypadku szkoły, tak jak nasza, czyli szkoły uczącej zawodu, to przede wszystkim połączenie nauczycieli, wiedzy nauczycieli, to uczniowie oczywiście, ale przede wszystkim to również przedsiębiorcy. Te trzy elementy są najważniejsze, żeby można było prowadzić skuteczną edukację w nowoczesny sposób.
17: Na obchodach 80-lecia ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach pojawił się również były dyrektor szkoły.
20: Bogdan Szary, były uczeń, były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. To znaczy tak, ja z tą szkołą jestem związany już od wielu, wielu lat, nie tylko jako pracownik, 1 września 1971 roku jako uczeń przyszedłem do pierwszej klasy. Prawda? I jeszcze to było w budynkach tam przy Wspomożeniu Wiernym, a więc stara szkoła. Potem tak los chciał, że po iluś tam latach, 1 lutego 2000 roku, przyszedłem do szkoły jako dyrektor i byłem tam dyrektorem przez 19 lat i 7 miesięcy. Czym się charakteryzowała szkoła? Za moich uczniowskich czasów w Czechowicach były jak gdyby dwa ośrodki kształcenia. Liceum, powstałe w 1948 roku, i szkolnictwo zawodowe u nas. To, że zmieniały się nazwy szkoły, to nie ma znaczenia, bo szkoła to są uczniowie, szkoła to są pracownicy, a budynki to jest tylko to miejsce, gdzie po prostu to kształcimy. I ta szkoła, praktycznie rzecz biorąc, była stworzona w Czechowicach na potrzeby czechowickiego przemysłu. Po to stworzono tą szkołę, a sama szkoła, same budynki na Trałbuta 11 były budowane przez ze składek czechowickich zakładów pracy, żeby tych pracowników pozyskać. Potem to zostało przekazane Ministerstwu Edukacji. Także cały czas w tym okręgu tutaj szkoła kształciła kadry techniczne na poziomie średnim, to znaczy technikum lub liceum zawodowe lub liceum profilowane, i na poziomie szkoły zasadniczej, no teraz to się nazywa szkoła branżowa. Także praktycznie rzecz biorąc, bez względu na to, ile lat minie, nadal ta szkoła będzie funkcjonować jako źródło kadr technicznych dla przemysłu. W programach technikum czy szkoły branżowej są praktyki w zakładach. A więc praktycznie rzecz biorąc, pracodawcy jak gdyby już mają kontakt z naszymi uczniami i być może na tym poziomie już gdzieś widzą, kto byłby osobą, którą by chętnie przyjęli do pracy. Uczniowie zawsze byli tacy sami. Może mają inne zainteresowania, może coś innego robią, ale mimo wszystko przychodzą, bo praktycznie rzecz biorąc, człowiek 16-letni po szkole podstawowej tak naprawdę nie wie jeszcze do końca, gdzie chce iść. I są rodzice, którzy myślą, aha, mój syn chce zostać lekarzem, prawnikiem, no to kierują dziecko do liceum ogólnokształcącego. A jeżeli ktoś myśli troszeczkę inaczej, że kończąc technikum ma się średnie wykształcenie i też można zostać lekarzem, to ja jestem technikiem mechanikiem, a kończyłem fizykę.
17: Zespół szkół technicznych i licealnych w Czechowicach-Dziedzicach to placówka prowadzona przez powiat bielski. O tym, jak istotna jest to szkoła, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
2: To jakie pytanie byśmy zadali 80 lat temu, jaką chcecie mieć szkołę? A byliśmy w miejscu, w którym powstawała tak zwana resortówka, bo tak się przecież nazywa, bo to była szkoła międzyresortowa, którą tak naprawdę, jak słyszymy, budowała i ta część publiczna, i część przemysłu, który się tutaj powojennie mocno osadził i rozwijał w Czechowicach-Dziedzicach. I powstanie tej szkoły było absolutnie odpowiedzią, myślę, społeczną, odpowiedzią na tamten czas, żeby kształcić kadry, o tym, myślę, technicznym, który tutaj się miał, który ma pracować, ma tutaj zamieszkać w Czechowicach-Dziedzicach, edukować się, dzieci się mają edukować, no i tak trwało. Potem powstał nowy pomysł budowania w nowym miejscu, dzisiaj na Trałbuta mamy właśnie tę szkołę zbudowaną. Nowa szkoła, już jest dzisiaj 1000 młodzieży tutaj, było dużo, dużo gorzej, ale ja znam czasy już za czasów powiatów, gdzie było ponad 2000 tutaj młodzieży, więc jak widzimy, ta demografia swoje prawa ma, no niestety. Jaką chcemy mieć szkołę w przyszłości? Myślę, że ten czas 8 dekad, czyli 4 pokoleń, pokazał, że pomimo tej różnej, jak to się dzisiaj pięknie mówi, chociaż nie lubię tego słowa, konsolidacji, bo przecież przynosiliśmy szkoły, bo byliśmy po części odpowiedzią, czy próbowaliśmy odpowiedzieć na wyzwania czasu, które przynosił dany moment. To tak samo się będzie działo i teraz. No idzie szeroko pojęta cyfryzacja, więc stawiamy na te zawody tutaj. Widzimy, co się dzisiaj dzieje z atakami hakerskimi, więc wszelka forma dobrej, podkreślam, dobrej informatyki. To są wszystko rzeczy, które dzisiaj, myślę, młodzież powinna spełniać, powinna wiedzieć, i jak to tylko znajdzie ujście w tych wszystkich sprawach, które około tych zawodów się toczą, a mamy ich tutaj wiele, naprawdę wiele, jest naprawdę szeroka oferta, no to myślę, ta szkoła ma naprawdę spokojną przyszłość. Nie brakuje nam, na szczęście, jak słyszę, gdzie indziej nauczycieli chcą tutaj uczyć, więc myślę, że powstał zespół, powstała wspólnota. To, co najważniejsze, to, o czym zawsze mówię. Więc jak to się tak będzie toczyło, to w tych wyzwaniach, które dzisiaj nam świat niesie, szkoła znajdzie swoje miejsce, będzie się oczywiście zmieniała, ale będzie działała. A drony to jest kolejny temat, który się właśnie przy okazji cyfryzacji dzieją, informatyki, i to jest, dlatego to nie bez kozery powstało przecież tutaj u nas na granicy Czechowic-Dziedzic i Bestwiny w Kaniowie lotnisko. I wiemy, że właśnie jedną z części odpowiedzi dzisiejszego dnia właśnie są drony, gdzie są firmy, które się interesują właśnie taką produkcją i kto wie, czy tam nie zaistnieje jakaś zmiana właścicielska właśnie pod kątem dronów i myślę też współpracy właśnie ze szkołą.
17: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach obchodzi w tym roku 80-lecie. Zmieniamy temat z Czechowic na Bielsko-Białą. Szpital wojewódzki zostanie doposażony o nowe sprzęty medyczne, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
1: Nasza placówka otrzymała 650 tysięcy złotych z Ministerstwa Zdrowia. Te pieniądze przeznaczone zostaną na kupno nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. To dofinansowanie przyznano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej znalazł się w gronie placówek o największej aktywności donacyjnej w ubiegłym roku. Ministerstwo Zdrowia doceniło pracę specjalistów zajmujących się identyfikacją i kwalifikacją potencjalnych dawców oraz tym, jak zapewnia się im specjalistyczną opiekę. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego do spraw lecznictwa, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz także szpitalny koordynator transplantacyjny, nowy sprzęt, który zostanie kupiony, będzie służył przede wszystkim pacjentom leczonym na OIOM-ie, poprawiając możliwość ich diagnostyki, monitorowania i terapii. Dyrektor podkreśliła jednocześnie, że w sytuacji, gdy dochodzi do pobrania narządów, zawsze stoi za tym bardzo trudna i wyjątkowa decyzja. Jest to także bardzo wyjątkowa sytuacja, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest również nadzieja dla drugiego człowieka. Transplantacja to nie tylko procedura medyczna. Dla osoby oczekującej na przeszczep oznacza szansę na nowe życie, podkreśliła doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka. Dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia OIOM Szpitala Wojewódzkiego zostanie wyposażony w dwa aparaty USG służące do kompleksowej przyłóżkowej diagnostyki pacjentów oraz kupiony zostanie asystor kaszlu, który przeznaczony jest do nieinwazyjnego oczyszczania dróg oddechowych zalegającej wydzieliny u pacjentów, którzy nie są w stanie efektywnie odkaszlnąć samodzielnie. Kupiony zostanie również system do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego, którego zadaniem jest zapobieganie zakrzepicy żył głębokich, ponieważ długotrwale unieruchomieni pacjenci są właśnie w grupie najwyższego ryzyka powstania zakrzepów. Na OIOM trafią również pupilometr, to jest urządzenie służące do obiektywnej i ilościowej oceny odruchu źrenicznego na światło, który potrzebny jest w sytuacji szybkiego monitorowania stanu neurologicznego pacjentów oraz kupione zostanie urządzenie do hipotermii zewnętrznej, ogólnoustrojowej, które u nieprzytomnych chorych na OIOM-ie służy do ochrony mózgu po nagłym zatrzymaniu krążenia. Schłodzenie zmniejsza metabolizm mózgu i zapotrzebowanie na tlen, co drastycznie ogranicza powikłania neurologiczne u takich pacjentów. Kupiona zostanie również kozetka transportowa. Pobranie narządów od zmarłego jest możliwe wyłącznie po prawidłowym stwierdzeniu śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód.
17: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska. Zostajemy w Bielsku-Białej, czyli mieście, które było bliskie zdobycia tytułu Zielonej Stolicy Europy na rok 2028. To niestety się nie udało, ale dotarcie do finału to i tak duży sukces, o czym mówi mój kolejny gość.
21: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski.
17: Proszę powiedzieć, gdzie pan się w tym momencie znajduje, bo rozmawiamy przez kanał online.
21: Aktualnie jestem w portugalskim Guimarães. Jest to tegoroczna zielona stolica Europy, dlatego że każde miasto, które dzierży ten tytuł w danym roku, organizuje również finał za dwa lata. Dlatego jesteśmy tutaj z całą delegacją. Aktualnie właśnie w przerwie na spotkaniu takim networkingowym sieci zielonych miast Europy, do którego zostaliśmy zaproszeni przez to, że jesteśmy w finale.
17: Proszę wyjaśnić, jak to wygląda. Bielsko-Biała dostała się do finału tytułu Zielonej Stolicy Europy, ale to nie my będziemy tą stolicą, tak?
21: No tak, na 2028 rok wygrało miasto Saragossa. Aż pięć miast w tym roku było w tym ścisłym finale konkursu, w tym my. Tak jak powiedziałem wcześniej, na spotkaniu tutaj networkingowym, dlatego to podkreślam, dlatego że no, jesteśmy traktowani tak jak zwycięzcy. Jest tutaj z nami Saragossa, są z nami Koszyce, jest z nami Porto i wszystkie te miasta, które również starały się o ten tytuł na rok 2028, bo my przez to, że weszliśmy do tego finału, już jesteśmy w tym topie zielonych miast Europy. I to jest bardzo ważne, ponieważ możemy się wymieniać doświadczeniami, możemy rozmawiać, możemy współpracować razem. Także ten finał nam już dał to wejście do sieci. Udało się z Saragossie w tym roku. Bardzo serdecznie im gratuluję. Świetny zespół, świetna aplikacja. Tam bawiliśmy się wczoraj razem z nimi już po rozdaniu nagród, celebrując ich sukces. Oczywiście w przyszłym roku Bielsko-Biała ponownie zgłosi się do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2029. Czekamy właśnie na odpowiedź od Komisji Europejskiej, która przekaże nam informacje, gdzie jeszcze były ewentualne błędy, co by można było poprawić. No i pewnie to zostanie wdrożone. Zresztą ten raport będzie opublikowany, więc też każdy z mieszkańców będzie się mógł z nim zapoznać.
17: Czyli dzisiaj, co to oznacza dla Bielska-Białej, dla mieszkańców?
21: No oczywiście tytuł miasta finalisty zostaje z nami już na zawsze. Trzeba pamiętać, że my nie mówimy o zieleni, mówimy o szeroko pojętym środowisku i te najważniejsze kwestie wszystkie zawsze przekładają się na zdrowie mieszkańców. Jeżeli mówimy o jakości wody, mówimy o jakości powietrza, o hałasie w mieście, to jest taki wskaźnik, który często jest przez wiele miast pomijany, dlatego że jest niewidoczny, ale mimo wszystko oddziałuje na nasze zdrowie, na naszą psychikę. Ilość zieleni w mieście również, to jest kwestia, oprócz kwestii środowiskowych, oprócz kwestii bioróżnorodności, są też kwestie również oddziaływania i wpływania na zdrowie mieszkańców. Także tym jest Zielona Stolica Europy. W tym wszystkim to, o czym jest cały czas mówione, o czym mówi Komisja Europejska, to jest zrównoważony rozwój. My też nie możemy być zakręceni tylko i wyłącznie na zieleń, ponieważ miasta muszą się rozwijać, ale trzeba ten rozwój robić w sposób zrównoważony. Także tak, no, nie unikniemy często niestety wycinki drzew, nie unikniemy często zabudowania jakiegoś terenu zieleni, ale tak, musimy to robić w sposób zrównoważony, tak żeby się miasto mogło rozwijać, a dodatkowo te wszystkie czynniki środowiskowe mogły dalej wpływać na poprawę życia i zdrowia mieszkańców.
17: Mówił ogrodnik miejski Bielska-Białej Dariusz Gajny.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
17: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Gdy wybieramy się na ulicę Bielska-Białej, możemy przy okazji podziwiać sztukę. Szlak bielskich murali, myślę, że dobrze znany większości mieszkańców, w tym roku został poszerzony o kolejne dzieła. O muralach, które niedawno pojawiły się na ścianach bielskich budynków, powie moja dzisiejsza rozmówczyni.
4: Justyna Weronika Łabądź, kuratorka miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
17: W tym roku powstało kilka nowych murali, więc mamy kolejne punkty na szlaku bielskich murali. No i bardzo często te murale są tworzone przez lokalnych artystów związanych z naszym miastem, ale na początek chciałem zapytać o pracę, która została wykonana przez artystkę z zupełnie innej części świata.
4: Tak, w tym roku w związku z tytułem, który nosi nasze miasto, Polską Stolicą Kultury, program jest znacznie bardziej rozbudowany i wychodzi poza granice naszego miasta, kraju. Akademia Street Artu, która odbywa się w tym roku, zakłada między innymi właśnie rezydencje artystyczne międzynarodowe, które ściągają twórców już takiej światowej klasy, znanych globalnie. I między innymi do Bielska-Białej przyjechała artystka z Kolumbii, działająca pod pseudonimem Gleo, która na ścianie kamienicy przy Placu Opatrzności Bożej 20 stworzyła swoją wizję, przekazała jakby taki uniwersalny przekaz związany z ogólną troską o ludzkie życie, o otaczający nasz świat, o taką potrzebę czułości i troskliwości wobec świata. I wszystko to przyjęło formę takiego dziecka kwiatu, który jest zachwycony otaczającą go łąką i światem dookoła i przygląda mu się bacznie.
17: I jakie murale jeszcze powstały w tym roku w naszym mieście?
4: W tym roku powstało bardzo dużo murali w naszym mieście. Na szczęście ilość nie traci na jakości, bo staraliśmy się wszystko zorganizować na najwyższym poziomie. Kolejnym takim twórcą, który zrealizował mural w naszym mieście, był Hendrik Bajkirsch, który przyjechał dzięki takim dodatkowym projektowi i dotacji uzyskanej od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. I Hendrik Bajkirsch, on tworzy murale na całym świecie bazując na portrecie, bardzo takim monochromatycznym, o wielkiej głębi psychologicznej. To nie są twarze celebrytów, modeli, modelek, wyidealizowane, gładkie twarze. To są często ludzie starsi. Często właśnie te prace noszą w sobie właśnie taki mocny ładunek emocjonalny. Samą po prostu twarzą ludzką. Nie towarzyszą im jakieś dodatkowe napisy ani jakiś dodatkowy przekaz. I to, co jest ważne, to nie są też pomniki właśnie tych jakichś konkretnych osób, a bardziej reprezentacje osób, o których chcemy powiedzieć. I tutaj właśnie wcześniej, już prowadząc jakieś rozmowy z Hendrikiem Bajkirschem, chcieliśmy i zaprosiliśmy do oddania swojej twarzy osobie, która jest związana z bielskim włókiennictwem, bo jak wiemy, Bielsko-Biała jest to miasto, które właściwie, którego dziedzictwo i którego cały rozwój taki prężny, późniejszy opierał się na dziedzictwie, na fabrykach włókienniczych, których oczywiście obecnie już nie ma, ale właśnie to one tworzą naszą tożsamość, tożsamość naszego miasta, są głęboko zapisane w DNA naszego miasta. Więc tutaj do tego projektu zaprosiliśmy panią Elżbietę Targosz-Wronę, osobę związaną właśnie z bielskim włókiennictwem, niedokładnie osobę pracującą przy maszynach, ale zajmującą się edukacją ludzi związanych z włókiennictwem, ponieważ przez wiele, wiele lat była wykładowczynią akademicką na ówczesnej Akademii Techniczno-Humanistycznej, a nawet też filii Politechniki Łódzkiej jeszcze wcześniej. I obecnie jest reprezentantką Stowarzyszenia Włókienników Polskich oddziału Bielsko-Biała, ludzi, którzy cały czas się spotykają, rozmawiają, kultywują pamięć o bielskim włókiennictwie, dbają o to, żeby ta pamięć nie zaginęła, więc chcieliśmy właśnie to jej twarz tutaj, jako reprezentację wszystkich włókienników z miasta, umieścić na tym muralu. I właśnie ona znajduje się na kamienicy w bardzo takim znaczącym miejscu, ponieważ jest to budynek przy Młyńskiej 8A, to jest budynek należący do dawnych zakładów wełny Merilane, które obecnie przekształciły się w lofty, w apartamenty takie nowoczesne. A sama twarz, ściana jest przy Ruchliwej Michałowicza i spogląda z kolei na drugą stronę miasta, które też przechodzi ogromne zmiany, ponieważ została tam wyburzona fabryka Befamy, czyli z kolei fabryka zajmująca się produkcją maszyn włókienniczych. Więc ta twarz, ten mural staje się jednocześnie takim niemym świadkiem tych przeobrażeń, ale też przypomina właśnie nam o tych naszych korzeniach, ponieważ jest szalenie ważne, żeby o tym nie zapominać.
17: Pani Elżbieta nie tylko użyczyła swojej twarzy, ale też spotkała się z samym artystą.
4: Tak, i to nie było jedno spotkanie, ale było tych spotkań więcej, ponieważ pani Elżbieta była mocno zaangażowana w powstawanie samego procesu muralu. Hendrik był oczywiście bardzo mile zaskoczony i cieszył się, że właśnie ta osoba chce rozmawiać, bo to tutaj nie jest najważniejsze właściwie samo dzieło, tylko proces, jest spotkanie z drugim człowiekiem i to właśnie po prostu poprzez realizację tego pracy w przestrzeni publicznej chcemy pokazywać, tak, że to nie są tylko ładne obrazki, to są po prostu znacznie większe procesy związane z rozmowami, z dialogiem społecznym.
17: Rozmawiam z Justyną Weroniką Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej Bielska-Białej. Mówimy o muralach, które niedawno pojawiły się w mieście. Chciałem też zapytać o pracę, którą możemy oglądać na ścianie budynku przy ulicy Chopina.
4: Przy Chopina 3 powstał w tym roku z kolei mural, można by było powiedzieć okolicznościowy, aczkolwiek nie jest to jego głównym też takim zadaniem, ponieważ ta okoliczność stała się tylko takim momentem zapalnym dla realizacji tej pracy, ponieważ Hufiec Beskidzki z Bielska-Białej, Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP, nasz bielski, obchodził w zeszłym roku stulecie istnienia. I oczywiście na swojej ścianie Hufca przy Chopina 3 bardzo marzyło im się już od dłuższego czasu zrealizować jakąś pracę, która będzie pokazywać ich wartości, które kultywują od wielu, wielu lat, ale też pokazywać, że cały czas nie jest to jakaś przestarzała organizacja, tylko jest to organizacja pełna takiego młodego, energicznego ducha, ludzi, którzy mają ogromny zapał, żeby robić coś dobrego i dzielić się tym z innymi. I właśnie tutaj do realizacji tego projektu wspólnie z ZHP zaprosiliśmy artystkę, która idealnie wpisała się w potrzeby i oddała to, co ZHP, co harcerze chcieli przekazać poprzez to malowidło, które mają teraz już na stałe na ścianie swojego budynku. Zaprosiliśmy artystkę Monetusz, związaną ze Śląskiem. Monetusz, która posługuje się takim dosyć ilustracyjnym, poetyckim językiem malarskim, dla której natura jest bardzo ważna, ponieważ jest wręcz mocno taka uduchowiona, personifikowana poprzez właśnie drzewa, które otrzymują jakieś postaci ludzkie, poprzez właśnie kryjące się w tych drzewach jakieś zwierzęta, ale też jakieś leśne duszki. Wszystko coś, co sprawia, że po prostu czujemy, że ta natura żyje, jest takim ważnym świadkiem tej naszej rzeczywistości. I Monetusz stworzyła na ścianie przy Chopina 3 wizję harcerzy siedzących zgromadzonych wokół ogniska wśród Beskidzkich Gór, śpiewających, rozmawiających, dzielących między sobą się jakimiś historiami. Jest też harcerz, który stoi na czatach, ponieważ to też taka jest symboliczna postać, po prostu osoby, która pilnuje i czuwa cały czas, jest odpowiedzialna, ponieważ to są też takie wartości harcerze. I wszystko jest w ogóle w nocnej scenerii, więc mamy pełnię księżyca, co też pozwoliło artystce chwycić za taką technikę malarską, technikę, którą dodaje do wielu swoich murali, a które sprawiają, że nabierają one naprawdę wyjątkowego waloru, ponieważ ta pełnia została podbita doklejonymi lustrami, fragmentami luster. Dzięki temu pokazuje takim odbijającą się łunę wokół tego księżyca, ale też gwiazdy, które są rozproszone po całym tym nocnym niebie nad harcerzami zgromadzonymi wokół ogniska. Więc to znowu też takie kolejne dzieło, które wpisało się w taki naprawdę bardzo poetycki sposób, ale na wysokim poziomie artystycznym wykonane wpisało się w szlak bielskich murali i wpisało się również ten wyjątkowy obszar, ponieważ jest to ściana budynku, który sąsiaduje z parkiem imienia Juliusza Słowackiego, czyli ta zieleń jest tam bardzo obecna, więc wiewiórki chodzą po kablu, który jest na muralu,

0: realizacji. Jest to praca, która też była już od kilku miesięcy planowana i wreszcie znalazła swoje, myślę, że idealne miejsce. Mural ten stworzyła kultowa grupa Tworzywo, która właściwie zreaktywowała się rok temu po wielu, wielu latach nieobecności. Troszeczkę też zreaktywowała się w nowej formie, ponieważ do Krzysztofa Sidorka i Mariusza Libela dołączyła Karolina Wyszata, która wcześniej była kuratorką ich wystaw, więc teraz w trójkę tworzą grupę Tworzywo, już tym razem nie pisane przez Żyskropką, tylko troszeczkę nawiązując do nazwiska Karoliny z tym charakterystycznym czeskim Żet. I oni na Grunwaldzkiej 18 wykonali mural o tytule Twórz zwrot i cała kompozycja opiera się na taki właśnie symbolu magicznego kwadratu. Jest to oczywiście kompozycja typograficzna mocno, jak to w pracach w ogóle Tworzywa. I to, co właśnie jest ciekawe, to ona nie daje takiej łatwej odpowiedzi i nie jest tak prosto odczytywana, tylko zachęca ludzi, żeby przystanąć i żeby wziąć udział w tej grze typograficznej, literniczej, którą właśnie grupa zaproponowała, ponieważ w tych słowach oczywiście można odszukać tytułowego Twórz zwrot, ale również można odkryć wiele innych słów i myślę, że jest to naprawdę takie ciekawe dzieło, które właściwie już po wykonaniu zauważyłam, znakomicie wpisuje się w kontekst w ogóle ulicy Grunwaldzkiej, ponieważ kawałek dalej miała miejsce prężnie działająca drukarnia, która stoi pustostanem, więc mamy jakieś odwołanie się do właśnie do tej tradycji tutaj z kolei drukowania literniczej, która po prostu miała miejsce na tej ulicy Grunwaldzkiej, więc udało nam się znakomicie wpisać w kontekst tej przestrzeni tą pracą.
1: O nowych muralach, które pojawiły się w Bielsku-Białej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, rozmawiałem z Justyną Woroniką-Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn, w którym usłyszymy o kolejnych warsztatach z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Poprzednie wrześniowe zajęcia odbywały się w terenie. Tym razem uczestnicy będą szkoleni w warunkach bardziej stacjonarnych.
3: Tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne.
1: Zanim usłyszymy więcej o organizowanych przez miasto zajęciach, kilka krótszych informacji. Ruszył już rok akademicki, ale na Uniwersytecie Bielsko-Bielskim inauguracja dopiero przed nami, mówi dr Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB.
4: Już w najbliższy czwartek, 8 października o godzinie 11 odbędzie się inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. W programie znajdzie się m.in. immatrykulacja studentów i doktorantów, których w tym roku przyjęliśmy aż 2600. Będzie również wykład inauguracyjny profesora Ernesta Zawady dotyczący sztucznej inteligencji. Uprawę muzyczną uroczystości zapewni chór zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Warto dodać, że wcześniej o godzinie 9 odbędzie się też szczególna uroczystość, mianowicie nadanie auli największej, jaka istnieje na naszej uczelni, Auditorium Maximum, imienia profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Trąbskiego, zmarłego w tym roku wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń studentów. Warto dodać, że pan profesor Trąbski był współtwórcą i pierwszym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był także zaangażowanym samorządowcem, politykiem, był wojewodą bielskim.
1: W ciągu roku uniwersytet planuje więcej wydarzeń nie tylko dla studentów. Teraz przeniesiemy się na chwilę do powiatu pszczyńskiego, gdzie nastąpi prawdziwa

0: cyfryzacyjna rewolucja. Wszystko zawarto w umowie o wartości ponad 7 milionów złotych, którą podpisano w starostwie powiatowym.
1: Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa starostwa powiatowego w Pszczynie. Ruszamy z realizacją jednego z największych projektów cyfryzacyjnych w historii powiatu pszczyńskiego. W starostwie powiatowym w Pszczynie została podpisana umowa o wartości 7 milionów 600 zł na zakup, rozbudowę i integrację systemów informatycznych, uruchomienie e-usług oraz dostawę sprzętu informatycznego. To kluczowa umowa w ramach projektu Rozwój e-usług w powiecie pszczyńskim, którego całkowita wartość przekracza 11 milionów złotych, a powiat pozyskał na jego realizację ponad 9 milionów złotych unijnego dofinansowania. W ramach projektu powstaną nowe rozwiązania informatyczne, zostaną zintegrowane funkcjonujące już systemy, a cyfryzacji podlegać będą dane i procesy m.in. w wydziałach geodezji, architektury oraz rolnictwa. Starostwo pozyska również nowoczesny sprzęt, w tym serwer, skanery dokumentowe i tablety. Najważniejsza zmiana będzie jednak odczuwalna przede wszystkim po stronie mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Dzięki projektowi łącznie 61 spraw urzędowych będzie można załatwić całkowicie online. Od złożenia wniosku, przez prowadzenie i śledzenie sprawy, aż po odbiór decyzji. Oznacza to mniej wizyt w urzędzie, mniej papierowych dokumentów i przede wszystkim oszczędność czasu. Za nami wiele miesięcy pracy nad przygotowaniem tego projektu, a podpisanie umowy oznacza przejście od planowania do realizacji. To duży krok w kierunku nowoczesnego, cyfrowego i bardziej dostępnego urzędu.
0: O projekcie cyfryzacji powiatu pszczyńskiego mówiła Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa starostwa powiatowego w Pszczynie. A teraz z powiatu pszczyńskiego ruszamy do Żywca. Modernizacja linii kolejowej nr 97, która prowadzi do Suchej Beskidzkiej, jest coraz bliżej zakończenia. Pierwsze pociągi mają ruszyć w grudniu.
2: Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe, zespół prasowy. Inwestycja obejmująca modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec realizowana jest przy wsparciu środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość projektu wynosi blisko 630 milionów złotych brutto. Zasadniczy zakres robót został już wykonany, a obecnie realizowane są przede wszystkim prace wykończeniowe. Prowadzimy jednocześnie działania związane z przygotowaniem infrastruktury do eksploatacji. Regularne połączenia pasażerskie na trasie Sucha Beskidzka-Żywiec zostaną uruchomione od 13 grudnia 2026 roku. Dzięki modernizacji linia kolejowa Sucha Beskidzka-Żywiec stanie się szybszym i atrakcyjnym korytarzem łączącym województwa małopolskie i śląskie oraz ważne ośrodki turystyczne regionu. Dla podróżnych i mieszkańców inwestycja na trasie między Suchą Beskidzką a Żywcem oznacza przede wszystkim krótszy czas podróży, lepszy dostęp do kolei i większy komfort korzystania z niej na co dzień. Przebudowywane perony oraz prowadzące do nich dojścia dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe obiekty wyposażone w elementy małej architektury zapewnią lepszy standard obsługi pasażerów i poziom bezpieczeństwa. Dostępność komunikacyjną zwiększy także dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów na kolejowej trasie zagwarantuje modernizacja torów na 35-kilometrowym odcinku wraz z siecią trakcyjną i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa ponad 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 90 przepustów, 9 mostów i wiaduktu oraz zupełnie nowa konstrukcja, to jest tunel drogowy pod linią kolejową w Lachowicach. To ważny element inwestycji, który znacznie ułatwi ruch w tym miejscu i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
0: O modernizacji linii kolejowej nr 97 z Żywca do Suchej Beskidzkiej mówiła Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe. A teraz wracamy do warsztatów z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. W zeszłym miesiącu kilkudziesięciu mieszkańców Bielska-Białej miało okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych.
3: Zajęcia odbywały się 19 na 20, czyli cała noc była. Zajęcia zorganizowane były początkowo na garnizonowym ośrodku szkolenia 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego na Mikuszowicach. Następnie noc cała była realizowana w oparciu o schronisko na Stefance. Kapitan rezerwy Biniawski. Druga część zajęć sobotnich była również z powrotem na garnizonowym ośrodku szkolenia.
4: I jakie wrażenia uczestników?
3: No myślę, że wrażenia były jak najbardziej pozytywne, zaangażowanie też duże szkolonych, więc pytali się, kiedy następne zajęcia.
5: Tak, no myślę, że uczestnicy byli naprawdę bardzo zadowoleni, widać było po twarzach, po minach na następny dzień, że naprawdę zajęcia były super. Dzień dobry, witam, Maciej Brzezicki, Studium Przedsiębiorczości MAGO. No kadra przede wszystkim była świetna, więc te zajęcia też miały swoją dużą wartość.
0: Dobrze, a co przed nami już za kilka dni? Kolejne warsztaty, tym razem w trochę innej formie, nieco inne obszary działania.
5: Tak, no tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne. No i tutaj mamy bardzo ciekawych wykładowców i organizacje, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim pierwsza taka prelekcja dla całej grupy dotycząca aktywności takich społecznych w zakresie pomocy dzikim zwierzętom. Wiemy, że coraz więcej tej dzikiej zwierzyny przychodzi do miasta. No i tutaj taka organizacja Mysi Królik przedstawi nam, w jaki sposób reagować, w jaki sposób się zachować, co zrobić, żeby nie wzbudzać jakiejś agresji wśród tej zwierzyny, a więc myślę bardzo, bardzo ciekawe zajęcia. A później w podziale na takie podgrupy 10-osobowe, począwszy od podstaw samoobrony dla osób właśnie starszych, dla kobiet, czyli nasz pan instruktor Józef Ścieżka będzie prowadził zajęcia samoobrony, jak zareagować, jak stanąć, jak dokonać, że tak powiem, takiej obrony przed napastnikiem. Druga sesja, druga grupa to będzie pierwsza pomoc przedmedyczna i tutaj mamy naprawdę świetnych ratowników medycznych, którzy pokażą, jak się zachować w sytuacji takiego zagrożenia zdrowia i życia, jak zareagować na sytuację taką kryzysową, no i przede wszystkim w jaki sposób pomóc takiemu człowiekowi, który się przewróci, który dozna różnych urazów. To myślę będzie bardzo, bardzo ciekawe. Kolejnym jakby tematem to jest zachowanie się w obliczu zagrożenia i ataku, takiej sytuacji kryzysowej, i to tutaj mamy super psychologa, który od tej strony, jak się zachować w obliczu zagrożenia, żeby nie wzbudzać, żeby nie potęgować agresji tego napastnika i w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z takim człowiekiem, żeby nie doszło do jakiejś takiej sytuacji zagrożenia życia. I czwarty obszar, który będziemy poruszać, to jest spotkanie z fizjoterapeutą i to jest taka dbałość o codzienną kondycję fizyczną, dbałość o dobre samopoczucie, o swoje zdrowie, a więc myślę, że bardzo ciekawy zakres tych szkoleń. A i wszystko to będzie miało miejsce 10 października w sobotę od godziny 10 do godziny około 15 w budynku Szkoły Kadetów w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 30. Forma zajęć, tak jak mówiłem, 80% ćwiczeń praktycznych, 20% teorii. No i oczywiście dodatkowo jest zaplanowany poczęstunek, catering dla uczestników tego szkolenia. No i przede wszystkim kadra superfachowców, którzy poprowadzą te zajęcia.
0: Rozumiem, że zapisując się na zajęcia, uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach, które pan wymienił.
5: Tak, jest to tak zaplanowane, że te pierwsze warsztaty dotyczące aktywności społecznej w zakresie pomocy dzikim zwierzętom, jest to wykład dla całej grupy, około 40 uczestników się spodziewamy. Natomiast te poszczególne grupy już będą w takiej formie rotacyjnej przechodziły przez poszczególne punkty, gdzie będą te poszczególne właśnie tematy prowadzone przez instruktorów. No oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie chciał brać udziału w samoobronie, na przykład, no to będzie, my do niczego nie zmuszamy. To jest wszystko bardziej na zasadzie właśnie podstaw, pierwszych kroków, a więc myślę, że zajęcia będą bardzo ciekawe, ale oczywiście no tutaj nie jest to obligo, że musi ktoś wziąć udział w każdej sesji warsztatowej. Ale myślę, że te zajęcia będą na tyle ciekawe, instruktorzy na tyle interesujący też, że każdy będzie chciał udział wziąć właśnie w każdej grupie.
4: Trzeba mieć skończone 18 lat, tak jak na poprzednie zajęcia?
5: Tak, warunkiem tutaj właśnie jest to, że trzeba mieć ukończone 18 lat, no i trzeba być mieszkańcem miasta Bielska-Białej. To są dwa warunki kluczowe, które trzeba spełnić, żeby móc się zapisać tutaj do tych warsztatów. Warsztaty są bezpłatne, a więc to jest to finansowane przez Urząd Miasta Bielska-Białej.
4: Jak można się zapisać?
5: Przede wszystkim zapisów dokonujemy w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Nabór prowadzi Urząd Miasta Bielska-Białej, a więc skontaktować się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Tam wystarczy zadzwonić do nich na numer telefonu i tam dalej już poprowadzą. Trzeba złożyć tylko takie, wypełnić taki formularz zgłoszeniowy, wysłać go mailem lub też osobiście złożyć go w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i no już jest zarejestrowanym w tym szkoleniu.
4: Jeszcze chciałem dopytać w oparciu o te poprzednie zajęcia. Czy widzi pan, jakaś grupa wiekowa tutaj dominuje zainteresowaniem? Czy to są ludzie starsi, czy może w średnim wieku, młodsi?
5: Ja myślę, że w średnim wieku. To w poprzednich zajęciach, tych zajęciach terenowych, no to byli ludzie tak w wieku między 30 a 50 lat, a więc w średnim wieku. No tutaj te warsztaty stacjonarne, być może to będą troszkę osoby starsze, ale niekoniecznie. Tutaj my jakby nie określamy wieku. Tu może przyjść 18-latek i może przyjść osoba, która ma 80 lat. Program jest tak przygotowany, że myślę i dla jednych, i dla drugich będzie bardzo ciekawy.
0: Mówił Maciej Brzezicki ze Studium Przedsiębiorczości MAGO, jeden z organizatorów warsztatów w ramach cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Warsztaty są organizowane przez miasto Bielsko-Biała. Mogą się na nie zapisać za darmo wszyscy dorośli bielszczanie. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i wypełnić krótki formularz.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: działa. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam na magazyn reporterów. Przepraszam, wybaczcie ten złowieszczy ton, ale chciałem was wprowadzić w dzisiejszy temat. Zakątek Fantastyki to fundacja, która działa od kilku lat w Bielsku-Białej. Teraz w związku z mroczną jesienną aurą szykują kilka wydarzeń, które mogą przyprawić was o gęsią skórkę.
2: Witam was serdecznie, nazywam się Daniel Soszka i jestem prezesem i reprezentantem fundacji Zakątek Fantastyki. Zajmujemy się szeroko pojętymi grami bez prądu i wszelkimi wydarzeniami związanymi z około fantastycznymi tematami.
1: Jak długo już działacie w Bielsku?
2: W Bielsku działamy od 2018 roku, a w sposób zorganizowany jako organizacja pozarządowa od 2021, czyli 6 lat.
1: Przez ten czas jaki widzisz rozwój, czy też zainteresowania, czy się zwiększyło tym, co robicie?
2: Tak, no nasz rozwój jest, zainteresowanie też cały czas jest. Zmieniają się u nas wolontariusze, zmieniają się osoby, które przychodzą, gdyż jedni wyjeżdżają na studia, czy w innych kwestiach życiowych. No, a my cały czas się rozwijamy. Ostatnio też powiększamy swoje możliwości. Zrobiliśmy targi książki, które były największym takim wydarzeniem w tym mieście. Pierwszym w ogóle od 30 lat. I cały czas staramy się robić te wydarzenia ciekawsze i większe.
1: Gdzie się odbywały te targi?
2: Targi książki odbyły się w Szkole Podstawowej nr 32 w Bapienicy w marcu tego roku.
1: Jesteśmy teraz w siedzibie fundacji przy Partyzantów. Jest to takie bardzo kolorowe, wesołe miejsce, dużo gier planszowych. Rzeczywiście też zanim jeszcze włączyłem mikrofon, mówiłeś o tym, jak dużo tych gier wam doszło, że trzeba było więcej powierzchni magazynowej jakoś załatwić. Tutaj postaci z kreskówek na ścianach. No jesteśmy teraz poza godzinami funkcjonowania. Rozumiem, że jeżeli te drzwi się otwierają, no to jest tu też głośno, słychać rozmowy, śmiechy.
2: Tak, ogólnie, tak jak powiedziałem, poza kamerą musieliśmy dokupić, wynająć kolejne przestrzenie, ponieważ kolejne sprzęty, które mamy do animacji, no muszą gdzieś mieć swoje miejsce, a tu, gdy robimy jakieś wydarzenia właśnie na terenie biura, czy siedziby naszej na Partyzantów, no potrzebujemy tej przestrzeni dla młodzieży, dla dzieciaków. Teraz właśnie w październiku ruszamy z warsztatami, które będą trwały rok. Można się jeszcze zapisać na naszym Facebooku, z różnych rodzajów animacji, warsztatów dubbingowych, narracji, wiele innych rzeczy.
1: Te warsztaty dubbingowe to robicie we współpracy z Miejskim Domem Kultury?
2: Tak, są dwa rodzaje warsztatów dubbingowych. Jedne ze współpracą z Miejskim Domem Kultury w Białej, to jest najnowszy dom kultury, który się otworzył w Bielsku, a drugie wydarzenie to jest Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Można poczytać o nim na naszym fanpage'u, gdzie właśnie razem z naszym sponsorem i partnerami tworzymy całoroczne wydarzenie, które pomoże młodym ludziom nauczyć się właśnie tematów dubbingowych, pisarskich i wielu, wielu innych. Polecam znaleźć sobie właśnie na naszym fanpage'u Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Będą to takie bardzo poważne warsztaty dla dzieci, młodzieży od 14 roku życia, które mogą się poczuć nie tylko jak pisarze, ale jako profesjonalni dubbingowcy przy profesjonalnym sprzęcie.
1: Co jeszcze nas czeka w październiku? To jest taki moment roku, gdzie robi się trochę ciemniej, trochę mroczniej, no i też gdzieś wchodzicie w te klimaty wydarzeniami.
2: Tak, jak najbardziej. No, październik, tak jak powiedziałeś, to już mamy ten klimat, który możemy tworzyć ciekawe wydarzenia na zewnątrz. No, od 23 do 25 października mamy 4 wydarzenia. Pierwszy już powiedziałem, czyli te warsztaty, na które można się zapisać w Domu Kultury w Białej, ale 23 mamy pierwsze takie wydarzenie w Bielsku, Szepty Lasu, czyli chcemy wrócić do tej klasyki straszenia, jakie to było na obozach, gdzie jest ognisko, jest opowieść, historia, a resztę robi twoja wyobraźnia. Często wystarczy podmuch wiatru, który będzie w lesie, a twoja wyobraźnia, strach zrobi swoje. Ściągamy jednych z najlepszych lektorów, którzy tworzą creepasty w Polsce, takich jak Piotr Czapliński, czyli Zaczytany, Iga i wielu innych, którzy siedzą w klimacie, wiedzą. Wykorzystujemy błonia i tą ambonę, która tam jest, i stworzymy ognisko. Właśnie też z Bebo Sirem takie wydarzenie będzie miało miejsce. Oprócz tego standardowo weekend jest Marsz Strachów. Wracamy tutaj do tego klasycznego, corocznego przejścia przez 11 listopada. Całość będzie też koordynowana tutaj przez Jarmark Rozmaitości, który odbędzie się na rynku. Będzie to sobota i niedziela, gdzie będą występy na żywo, będzie dyskoteka, będzie wiele, wiele innych rzeczy.
1: I to jest 23 do 25 października.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Czy to są wydarzenia, na które trzeba się jakoś zapisać, czy wystarczy się pojawić w odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu?
2: Jeśli chodzi o warsztaty w Domu Kultury, tam jest tylko 15 miejsc na każde warsztaty, tam się trzeba zapisać. Jeśli chodzi o całą resztę naszych wydarzeń, są zawsze bezpłatne i zawsze bez zapisów, czyli po prostu Szepty Lasu, Błonia, 23 października, godzina 18, zaczynamy do godziny 24, mamy ognisko, można wziąć jakąś tam kiełbasę, żeby sobie upiec i po prostu humor do straszenia. Na pewno ciepło się ubrać, bo pogoda jest jaka jest. Też proszę, jeśli to są osoby młodsze, żeby były z kimś starszym, bo tak jak mówię, klimat ma być strasznych historii. Marsz Strachów, przebieramy się kolorowo, fajnie, tak jak chcemy, żeby pokazać tą swoją ekspresję i po prostu idziemy przestraszyć miasto. Oczywiście jak co roku puchar za najlepszy strój prezydenta miasta Bielska-Białej, cukierki i cały kolorowy korowód. A jarmark to po prostu będzie wydarzenie, gdzie mamy te wszystkie namioty i ciekawe rzeczy, które można zakupić z wystawców z całej Polski.
1: Jeszcze chciałem tak zapytać ogólnie, na co dzień kto do Was przychodzi?
2: Zajmujemy się tak naprawdę animacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Chodzi o to, żeby pokazać tą przestrzeń dialogu. Nieważne, czy masz 14 lat i czy masz 50, możecie usiąść przy jednym stole, przy grze planszowej, przy grze fabularnej, czy jakimkolwiek innej rzeczy i tak naprawdę Twój wiek zaciera się, bo często możemy pokazać sobie patrzenie na to samo w różnych sposobach, w różnych działaniach, więc staramy się budować mosty międzypokoleniowe, jak i w grach, jak i w działaniu, gdzie możemy nauczyć się jedni od drugich. Na przykład podczas wolontariatu u nas wielokrotnie młode osoby uczą pewnych prostych rozwiązań starszych kolegów i w drugą stronę to doświadczenie pokazuje, jak można rozwiązywać pewne problemy.
1: Rozmawiałem z Danielem Soszką z Fundacji Zakątek Fantastyki. Na weekend od 23 do 25 października Fundacja przygotowała kilka ciekawych, nieco strasznych wydarzeń. Sprawdźcie wszystkie szczegóły na ich mediach społecznościowych. A teraz chwila na sport. Słuchajcie uważnie, bo tenis stołowy to dyscyplina, która wymaga refleksu. Trzeba cały czas mieć oczy na piłeczce. Dobrze wie o tym mój dzisiejszy gość.
3: Paweł Mazur, menadżer pierwszej ligi tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała. Sezon już ruszył, mamy za sobą 4 kolejki. W tym sezonie zmieniła się troszeczkę formuła rozgrywek, dlatego że gramy w systemie weekendowym, sobota, niedziela. Jest to bardzo dobra zmiana. Kalendarz był bardzo mocno przepełniony, sezon był bardzo długi, zresztą to było widać po zeszłym sezonie, że zakończyliśmy go praktycznie w lipcu, więc nastąpiła taka zmiana, którą uważam, że jest na plus. Jesteśmy po pierwszych 4 kolejkach, 2 pierwsze mecze rozegraliśmy u siebie, pierwszy mecz z bardzo mocną drużyną z Zielonej Góry, młodą, ambitną, ale jakoś co sezon nam się z nią bardzo dobrze gra i odnosimy wysokie zwycięstwa. My graliśmy 9-1, ale nie można powiedzieć, że to był jakiś bardzo łatwy mecz, emocjonujący. A w niedzielę, czyli w kolejny dzień, zagraliśmy z Beniaminkiem, z drużyną z Lidawic. Również wygraliśmy 9-1. Mecz był spokojniejszy, myślę, że pod większą kontrolą. No i teraz w poprzedni weekend, czyli 3-4 października, mieliśmy wyjazd do Rzeszowa. W Rzeszowie są dwie drużyny, MAT Rzeszów oraz Politechnika Rzeszów. MAT Rzeszów w tym sezonie od samego początku jest brany pod uwagę pod awans do Superligi, zresztą mówią to też głośno, że chcą awansować do tej Superligi i złożyli taki skład, że faktycznie uważam, że są w gronie faworytów. Przegraliśmy ten mecz 6-4. Bardzo szkoda tego meczu. Uważam, że remis byłby bardzo sprawiedliwym wynikiem. Tak bym to mógł powiedzieć, ale no niestety przegraliśmy 6-4. Drużynie z Rzeszowa zagrał zawodnik z Tajwanu, który specjalnie przyleciał na nasz mecz. Gra zawodnik, który lata grał w Superlidze, Tomasz Kotowski, który został specjalnie ściągnięty, żeby pomóc w awansie z Torunia. Na drugim stole do gry wrócił wielokrotny mistrz Polski, jeden z najlepszych naszych zawodników poprzednich lat, Robert Floras, więc uważam, że ten wynik i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Gnieźnian, choć tak jak mówię, naprawdę mieliśmy szansę na remis, no ale przegraliśmy ten mecz 6-4. Kolejnego dnia zagraliśmy z drużyną Politechniki Rzeszów, która no, jest chyba jedną ze słabszych drużyn, tak mogę powiedzieć. W tym sezonie dużo młodych zawodników, tam mają bardzo świetne szkolenie, więc stawiam na tych młodych zawodników. Myślę, że jednak no, w tym składzie będą musieli walczyć trzymanie. Wygraliśmy ten mecz również 9-1, więc no, ten wyjazd do Rzeszowa taki słodko-gorzki, tak bym to nazwał. Gdyby był ten remis w sobotę, bylibyśmy bardzo, bardzo zadowoleni, ale no, na pewno nie wszystko jeszcze stracone.
1: Chciałbym dopytać o takie wyjaśnienie, jak wyglądają te rozgrywki i punktacja.
3: Rozgrywki pierwszej ligi wyglądają tak, że gramy na dwóch stołach. Zawodnicy, drużyna składa się z czterech zawodników. Dwóch zawodników, którzy mają najwyższy ranking, ranking jest z poprzedniego sezonu, grają na stole pierwszym, pozostałych dwóch zawodników gra na stole drugim i ci zawodnicy grają między sobą pojedynki singlowe, czyli tych meczy jest cztery plus debel. Debel można ułożyć dowolnie pierwszy, drugi stół, tym, że zawodnik, który jest najwyżej w rankingu, zawsze musi grać na pierwszym stole. Więc na pierwszym stole mamy 5 partii, na drugim stole mamy 5 partii. Suma punktów do zdobycia to jest 10, czyli no, wynik to jest suma 10, czyli 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. Takie wyniki mogą być. No i każdy jedynczy mecz gra się do trzech wygranych setów z przewagą 2 punktów w każdym secie.
1: Jeżeli chodzi o skład drużyny BKS-u w tym sezonie, coś się zmieniło w porównaniu do poprzedniego?
3: Tak, nastąpiła zmiana. Myślę, że jesteśmy mocniejsi. Wiem, że w ubiegłym roku wygraliśmy. W tym roku uważam, że liga jest dużo mocniejsza. Skład mamy mocniejszy. Utrzymaliśmy przede wszystkim dwóch naszych najlepszych zawodników na pierwszym stole, czyli Szymona Kolatę i Artura Grele. Warto też podkreślić, że tydzień temu w pierwszym Grand Prix Polski Seniorów, to są turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski, Artur Grela wygrał ten turniej. To jest, myślę, że jak na zawodnika nie z najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli nie Superliga z pierwszej ligi, bardzo świetnym osiągnięciem. A Szymon Kolatę był na trzecim miejscu. W półfinale zagrali razem, Artur okazał się lepszy i w meczu finałowym również wygrał, więc to, no to pokazuje, że naprawdę mamy silną drużynę. Na drugim stole utrzymaliśmy Daniela Bąka, czyli naszego doświadczonego kapitana. Dołączyło do naszego składu dwóch młodych zawodników ośrodka szkoleniowego w Czowicach-Dziedzicach, dwóch reprezentantów Polski w kategorii juniorów. Mateusz Gablac, który już grał 2 lata temu w BKS-ie, ale teraz jest, można tak powiedzieć, całkiem innym zawodnikiem. Dużo lepszym, dużo lepszą jakość ma. 8 pierwszych pojedynków wygrał 7, więc to też pokazuje, że jest to bardzo młody i bardzo dobry zawodnik. Oraz Mateusz Wiśniewski, który jest na razie takim zmiennikiem, jest zawodnikiem leworęcznym, więc wchodzi na debla. No myślę, że ten skład jest szerszy i uważam, że jest mocniejszy w stosunku do zeszłego roku, aczkolwiek liga jest dużo, dużo mocniejsza niż w poprzednim sezonie.
1: Jakie najbliższe domowe spotkania nas czekają, które kibice będą mogli oglądać w Bielsku-Białej?
3: Najbliższy weekend to dopiero 27 listopada, piątek o godzinie 18. Zagramy z KTS-em Gliwice. To jest spadkowic Superligi. Co ciekawe, 3 na 4 zawodników reprezentowało kiedyś klub z Bielska. Piotrek Szary w ubiegłym roku grał u nas w PKS-ie, teraz gra w KTS-ie Gliwice, a Artur Białek i Jarosław Tomicki grali kiedyś w Piście Bielsko, więc to będzie taki dodatkowy smaczek. I następnego dnia uważam, że zagramy z najmocniejszą drużyną tych rozgrywek. Oprócz Mac Rzeszów bardzo mocno zawodników głównie zagranicznych uzbroiła się drużyna z Ostrzeszowa, która też no, głośno powtarza, że aspiruje do lotu Superligi, więc no, to będzie bardzo ciekawy weekend, czyli piątek 27 listopada o godzinie 18 i sobota 28 listopada o godzinie 16 w hali BKS-u. Myślę, że to będą bardzo, bardzo ciekawe pojedynki, szczególnie ta sobota. Myślę, że przyjadą albo z jakimś Koreańczykiem, albo z zawodnikiem z Chorwacji, Andrejem Gaciną, który był medalistą Mistrzostw Europy lata temu. Także no, tam są poważne nazwiska. Myślę, że no, będzie na co popatrzeć.
1: Moim gościem był Paweł Mazur, menadżer drużyny tenisa stołowego BKS-u.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
5: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za całokształt i potem jeszcze jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne, po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji, powiedzielibyśmy się specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu. Ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych. I teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie. Zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. Bo w wczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa przez całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Soliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tutumfackim Händla. Kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię, to już zostawmy mistrzowi jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
4: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
5: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. I trwałe, wspaniałym wnętrzu, wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Sułkowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki, wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Ossolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje, te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy i tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiał jest z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
4: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
5: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu. To tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
4: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych. To nie wszystko, co dzieje się tej jesieni w muzeum, bo oprócz tak nietypowych wydarzeń jak spektakl, możemy się oczywiście spodziewać również ciekawych wystaw.
6: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
4: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
6: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury. Mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące. A grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV-XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie. Północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
4: Kiedy, w jakich dniach, jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
6: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później. W tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne 2 miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas. To będzie 7 oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały, z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
4: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. O wszystkich wydarzeniach muzeum można oczywiście przeczytać na ich stronie internetowej. Teraz ze sztuki przejdziemy do sportu. Najszybszego sportu na świecie. Tak właśnie mówi się o badmintonie. To dyscyplina, która również szybko rozwija się w Bielsku-Białej.
7: Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona. Bielsko-Biała. Powolutku ruszamy, jakby jesteśmy po okresie przygotowań i pierwsza kolejka seniorskiej jakby Ligi Polskiego Związku Badmintona rusza 18 października i odbędzie się właśnie w Bielsku-Białej w Arena Park przy Partyzantów 59, gdzie rozegramy dwa mecze z drużynami z Politechniki Gdańskiej oraz z drużyną Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsza liga jest jakby drugą z kolei pod kątem poziomu. Jeszcze jest Ekstraliga. Także no, z zeszłego roku awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej, no i w tym roku walczymy w pierwszej lidze.
4: Jakieś zmiany zaszły od poprzedniego sezonu?
7: Tak, są drobne zmiany i też jeżeli chodzi o przepisy, ponieważ w drugiej lidze rozgrywaliśmy dwa męskie deble. Było 7 gier, ale były dwa męskie single, jeden damski singiel, dwa męskie deble, jeden damski debel i gra mieszana. Z tym, że teraz w pierwszej lidze jest zamiana, zamiast jednej gry podwójnej mężczyzn, będzie dodatkowa gra pojedyncza kobiet i ostatecznie wygląda to tak, że jakby w całym meczu rozgrywamy 7 pojedynków, są dwa męskie single, dwa damskie single, jeden damski debel, jeden damski debel i gra mieszana.
4: A zawodnicy, zaszły jakieś zmiany, jeśli chodzi o skład drużyny?
7: Przez to, że zmieniła się troszeczkę reguła rozgrywania pojedynków, dochodzi ta gra pojedyncza kobiet, dlatego musieliśmy troszeczkę wzmocnić też szeroki skład drużyny. No i doszło kilku zawodników, którzy po prostu dołączą do szerokiego składu. No tak, żeby tutaj starać się powalczyć o nawet pierwszą trójkę właśnie w tym sezonie w pierwszej lidze.
4: I te mecze będziemy mogli oglądać tutaj, w Bielsku-Białej. Jakie jest zainteresowanie kibiców akurat tą dyscypliną?
7: No oczywiście rozgrywamy te mecze u nas, akurat tą pierwszą kolejkę. Będziemy tutaj na naszej arenie Park w Bielsku przy Partyzantów mogli rozgrywać te dwa pojedynki. No zainteresowanie jest duże, ponieważ jakby klub się rozrasta, jest bardzo dużo chętnych do grania i dzieci, i dorosłych, dlatego myślę, że zainteresowanie samą profesjonalną, seniorską ligą no, przyciągnie bardzo dużo kibiców.
4: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dostępny sport, że chyba każdy gdzieś tam miał okazję sobie amatorsko pograć gdzieś na świeżym powietrzu.
7: Tak, jak najbardziej. No, badminton kojarzy się z graniem na podwórku, ale stricte no, jest to dyscyplina olimpijska. No i jak najbardziej rozgrywamy również wszystkie rozgrywki, turnieje w hali, no, przez to, że po prostu warunki pogodowe nie pozwoliłyby na to. No a na naszej hali w Arenie Park no, są te możliwości i jak najbardziej można na profesjonalnym, ligowym również poziomie pograć.
4: Ale są też możliwości dla amatorów, też klub zadbał o to, są inicjatywy, żeby to amatorskie granie też mogło mieć miejsce w Bielsku.
7: Tak, jak najbardziej. No, w tym sezonie, jak i również poprzednim, przygotowujemy jakby tutaj projekt rozgrywania amatorskiej ligi badmintona i dla kobiet, i dla mężczyzn. Można tak naprawdę w każdym poziomie zaawansowania i w początkującym, i w bardziej zaawansowanym, ale również na poziomie amatorskim się zapisać. W tym sezonie będzie to system szwajcarski, no, będzie to rozgrywane praktycznie każdy z każdym. No i tak naprawdę ruszamy, myślę, że na początku listopada, może nawet jeżeli się uda, no to pod koniec października.
4: Zapisy już trwają?
7: Tak, zapisy trwają, można się zapisywać tutaj w recepcji Arena Park w Bielsku. No i tak naprawdę myślę, że do połowy października będziemy te zgłoszenia przyjmować. Później rozlosujemy według poziomów grupy, no i wystartujemy z tą amatorską ligą.
4: Mówił Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Bielsko-Biała.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Wracamy do rozmowy z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Myśli Królik. Odkrywamy, jak jesień wygląda w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Bielsku-Białej. Do ośrodka trafiają zwierzęta chore lub takie, które uległy jakiemuś wypadkowi, na przykład komunikacyjnemu. Często zdarza się, że dzikie zwierzę zostaje potrącone przez samochód. Poruszymy też powracający co roku temat dzików.
1: te wypadki na drogach z potrąceniem zwierząt, to jest taka najczęstsza sytuacja, kiedy zwierzęta trafiają tutaj do was?
8: To nie jest najczęstsza sytuacja, chociaż tych zdarzeń drogowych jest dużo, no bo jesteśmy miastem, w którym nawet w ścisłym centrum żyją dzikie zwierzęta. Lisy, borsuki, sarny i wiele ptaków, ale najczęściej właśnie takim potrąceniom ulegają sarny, bo one też się gdzieś tam dość mocno wieczorami przemieszczają i gdzieś ulegają tym kolizjom samochodowym, ale to nie są najczęstsze zwierzęta w ośrodku. Najczęstszymi pacjentami w ośrodku są ptaki z uwagi na ich liczebność, bo jakby liczebność tych ptaków tutaj w Bielsku i okolicznych gminach jest dość duża, więc ptaki tak naprawdę są najczęstszymi pacjentami w ośrodku.
9: Natomiast te kolizje zdarzają się stosunkowo często, tak? No, praktycznie kilka razy w tygodniu my wyjeżdżamy do takiego zdarzenia, czy to wcześniej rano, czy gdzieś późno w nocy. To oczywiście się zdarza, trzeba dzwonić wtedy na służby. Jeśli zdarzy się taki wypadek, od razu dzwońcie na służby 112, czy policję, czy straż miejską. Później dopiero do nas ewentualnie, bo to jest ważne, ponieważ to policja im będzie szybciej na miejscu zdarzenia, zabezpieczy innych uczestników ruchu, no i nas będzie informować o tym, czy zwierzę żyje, czy się przemieściło, i my też możemy sobie tam spokojnie dojechać i działać już też pod osłoną służb. To jest ważne, ponieważ no, gdzieś w ciemnej drodze jest to też dla nas niebezpieczne.
1: Jakich pacjentów macie teraz w ośrodku?
8: Teraz ogólnie mamy bardzo dużo gołębi z Bielska Białej, bo mamy taką chorobę wirusową, ospę, i praktycznie codziennie trafiają 2-3 gołębie do ośrodka. Jest też dużo jeży, bo właśnie to jest ten okres, kiedy ten drugi miot jeży nam tutaj wychodzi, odłącza się od matki, i tak jak mówiłam, te jeże niektóre są zbyt mało mają tkanki tłuszczowej, żeby te zimne dni przetrwać, więc takim najczęstszym teraz pacjentem to jest jeż i gołąb.
9: No jest też sporo saren, młode sarny też już gdzieś odłączają się troszeczkę od matek, bo jest ruch u saren, koziołki gdzieś tam przeganiają się za sarnami, więc te młode mogą być troszeczkę zdezorientowane, też osłabione, no bo umówmy się, to jesień i zima weryfikuje stan zdrowia tych saren z tego roku, to są jednak małe zwierzęta. Mamy też sarny po różnych tych kolizjach, które dochodzą do siebie, też wypuściliśmy, już były lisy ze świerzbem. To jest taka choroba pasożyt skóry, który tak jakby bardzo utrudnia życie temu liskowi, więc zostały wypuszczone, no bo to są, mówię, młode osobniki, one też mogą być troszeczkę, dostajemy tu i ówdzie sygnały z Bielska też o tych lisach, no ale to są młode, dorastające osobniki, które no muszą nauczyć się życia na swoją łapę, więc idą na łatwiznę, gdzieś tam penetrują śmietniki, tutaj też jakby apel, żeby dbać o to, żeby nie zostawiać tam jakichś resztek jedzenia, zabezpieczać dostęp do tego. W przypadku ktoś, kto karmi koty, to też, żeby uważać na to, żeby nie zostawiać jakichś resztek jedzenia, bo taki lis wyczuje z daleka ten smaczny kąsek. Jak się nauczy, to już jego się nie pozbędziemy. Nam może to pasować, ale sąsiadom niekoniecznie, i wtedy pojawia się problem z żądaniem odłowienia na przykład takich zwierząt.
1: Padła tutaj też kwestia dzików. Pamiętam, że jakiś czas temu rozmawialiśmy o dzikach w Bielsku Białej, że były też rozmowy z tą stroną urzędową, żeby szukać jakichś rozwiązań. Czy coś w tym temacie ruszyło, czy jesteśmy cały czas w tym samym miejscu?
8: Tutaj za wiele działań nie zostało zrobionych. Oczywiście było to działanie, ten odstrzał, który był w zeszłym roku. Natomiast no, z takich działań prewencyjnych to tam powieszono gdzieś tabliczki o niedokarmianiu. Gdzieś straż miejska, powiedzmy, jeździ i kontroluje, patrzy, żeby tych wysypisk takich dzikich żywności nie było. Ale jakichś takich bardziej kompleksowych rozwiązań no, raczej do tej pory nie wprowadzono. To jest ogólnopolski problem. I tak naprawdę miała się odbyć taka poważna debata z takimi osobami, które się znają na tej genezie dzika, i miało to być na poziomie już takim państwowym, no ale z tego co wiem, to taka dyskusja, debata się za bardzo nie odbyła. No i tak naprawdę każdy z tych miast jakby na własną rękę wypróbowuje różne sposoby, ale do tej pory jakby no nie ma takiego złotego środka. Na pewno te zwierzęta miejsca przyciągają właśnie te owoce, które teraz dojrzewają. Są ogromne nieraz ogrody, gdzie jest bardzo dużo drzew owocowych. Te drzewa owocują, zrzucają te owoce i te owoce tam pod jabłonkami, pod gruszkami fermentują. Te dziki to z daleka czują. Te orzechy, które zaraz będą dla nich, one są niesamowicie smakowite. To między innymi oczywiście to przyciąga te zwierzęta do miast. A potem zaraz obok jest piękny trawnik, który również jest smakowitym kąskiem dla dzika, bo tam jest białko w postaci różnego rodzaju pędraków. Więc no, to nie jest wina jego, że idąc właśnie za spadami owoców, przy okazji przeryje piękny trawnik, no bo zwierzę tego nie robi ze złośliwości. Zwierzę to po prostu robi, bo czuje tam jedzenie.
9: Tu należałoby właśnie zwrócić uwagę, że te miejsca, te takie spady, te stołówki dla tych zwierząt, z których najczęściej korzystają dziki, one są nawet są w centrum miasta. Ja jestem już na to wyczulony, po prostu jeżdżę i obserwuję, że gdzieś na osiedlu między blokami, nie wiem, jest śliwka, czy jabłoń, czy orzech teraz. Tu duży nacisk kładłbym na orzecha, ponieważ to drzewo łatwo się rozsiewa. Jest już praktycznie takim, można powiedzieć, inwazyjnym, dobrze się przyjmuje i wszystkie jakieś nieużytki takie, bo to nie musi być czyjś ogród. Tutaj miasto ma wiele takich miejsc nieużytków, gdzie jak się wejdzie, to łatwo można zauważyć, że co drugie drzewo to jest orzech i śliwka mirabelka czy ałycza, która jest dziką śliwką i daje te owoce. I jadąc gdzieś kawałeczek dalej, można zobaczyć, tak, następna śliwka i to jest w centrum miasta. Jeżeli to jest połączone z jakimś tam łatwym dostępem, korytarzem takim z potoku czy z lasu, to te zwierzęta tam będą odwiedzać. I tutaj dobrym sposobem by było zamknięcie tej stołówki. Tu tak mocno zapach będzie przyciągał te zwierzęta, tych owoców, które są niezbierane, bo to nawet nie jest czyjaś posesja, tylko, prawda, jakieś niczyje pole, tak można by powiedzieć, no to jest to niezbierane i tam te zwierzęta będą się kumulować i tu i ówdzie wieczorem przelatywać przed nogami spacerowiczów z psami. No więc albo zamykamy stołówkę, czyli ograniczamy dostęp do łatwego pożywienia, no ale to jest... Trzeba by to zinwentaryzować bardzo mocno, takie miejsca, zrobić wizję w terenie, ile tych owoców, czyli ile tego realnego pożywienia dla tych dzików może tam być właśnie na jesień. Być może zaobrażować kilka osobników, żeby sprawdzić, jak i kiedy one się poruszają. Natomiast to jest duży proces, tak? Kto miałby się tym zająć, a kto miałby za to zapłacić? Więc idzie się tak naprawdę na łatwiznę, czyli wbijanie tabliczek, nie wyrzucaj śmieci, nie dokarmiaj tych zwierząt i odstrzał, co przynosi efekt, ale tylko na chwilę.
4: Moimi gośćmi są Agnieszka i Sławomir Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Fundacja prowadzi w Bielsku-Białej ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
8: Czytałam taki artykuł, że generalnie ci biologowie, którzy się zajmują dzikami, oni podejrzewają, że to niestety jest też tak, że no, dziki to są bardzo mądre zwierzęta. I one doszły też do tego, że w takim terenie właśnie zurbanizowanym, zabudowanym, one się czują bezpieczniej. W lasach mamy intensywne polowania na dziki z uwagi na ASF. I one najprawdopodobniej zrozumiały to, że w terenie zabudowanym są bezpieczne. Uczą następne pokolenia życia w tych właśnie terenach już zabudowanych. I kolejne dziki, które się rodzą, tak naprawdę żyją już w tych terenach zabudowanych. To samo mamy na przykład w Bielsku z pogłowiem jeleniowatych. One też nam zaczynają żyć tak naprawdę na takich skrawkach nieużytków między terenami zabudowanymi. Tam, gdzie nie są prowadzone intensywne polowania. Więc tutaj też trzeba postrzegać w ten sposób, że to nie są jakieś takie zwierzęta, które totalnie nie myślą, nie potrafią jakby zrozumieć tego, że gdzieś to życie jest dla nich bezpieczniejsze. Bo najprawdopodobniej to jest też tak, że przestają chcieć dziki żyć w lasach z uwagi na bardzo intensywne polowania.
9: To jest też proces, taki proces długo trwał, że te zwierzęta jakby wnikają w to miasto i raczej stanowią problem i tak jak żona tutaj mówi, że uczą się, bo to są bardzo mądre zwierzęta, więc żeby coś zmienić, żeby coś odwrócić, trzeba uruchomić jakiś proces, który nie przyniesie efektu od razu. Będzie trwał latami, żeby odwrócić proces, który przez lata się nawarstwiał. No trzeba mieć tą świadomość tego i będzie to być może kosztowne, będzie wymagało to od zaangażowania jakichś ludzi, ale wypadałoby go rozpocząć. Mamy różne miejsca tutaj takie zgłaszane przez, czy to do Straży Miejskiej, konfliktowe na przykład z tymi dzikami, więc to są takie obszary. My już wiemy, tak? Nie musi to być w całym Bielsku, więc może coś warto by było spróbować na danym obszarze, obserwować to przez lata i wyciągać wnioski. Natomiast, no tak jak już powiedziałem, nikt w taki proces kosztowny, wymagający dużo czasu i energii, i zaangażowania być może naukowców i ludzi, no nie chce wejść. No. Więc idzie się, tak mówię, na taką łatwiznę.
8: No nie pomaga już taka, na przykład w mieście Bielsku-Białej, totalna zabudowa ostatnich skrawków tak naprawdę zieleni, tak? Ostatnia część Sarniego Stoku zaraz będzie maksymalnie zabudowana. Tam była ostoja między innymi dla saren, dla lisów. One zostaną wypchnięte, a wręcz wchłonięte przez tą deweloperską zabudowę. Będziemy mieć mnóstwo telefonów, bo proszę panią, bo tutaj mi biega lis, ja sobie nie życzę, albo sarna biega, ja sobie nie życzę, albo borsuk, bo borsuki też tam niedaleko Sarniego Stoku już żyją i to jest w sumie tak wszędzie. Na bulwarach straceńskich też piękny teren ostatni, gdzieś tam zielony. No i później mamy tak naprawdę

0: tych dzikich zwierząt to już żyje właśnie tutaj między zabudowaniami, bo w lesie dużo tych zwierząt nie ma za bardzo co jeść. Jest też ogromny ruch turystyczny, praktycznie coraz większy, więc gdzieś tam jak były te ostoje tych zwierząt, to one są zaburzone przez ten właśnie duży ruch ludzi. Są te zwierzęta tak naprawdę przepłaszane, nie czują się tam bezpiecznie, więc tak naprawdę bardziej atrakcyjny jest dla nich jakiś potok zarośnięty w centrum Bielska, bo wbrew pozorom tam jest większy spokój nieraz niż w lesie.
1: Tu muszę uprzedzać hejterów, którzy powiedzą, że większy ruch w lesie, skoro chcemy, bo też jesteśmy włączeni w proces utwarzania lasów społecznych, że skoro chcemy wpuścić społeczeństwo do lasu, no to te zwierzęta jednak się stamtąd wyniosą. Natomiast no nie, więcej ludzi w lesie nie będzie w lasach społecznych. To jest odwrotnie, ponieważ będzie po prostu mniej procesów hodowli lasu. Większe procesy takie naturalne. Oczywiście ten leśnik będzie tam pracował, ale w dążeniu do tego, żeby zachować procesy naturalne, a nie skierowane na hodowlę surowca. No bo jak widzimy, tak, tu i ówdzie, no ten proces tworzenia lasów społecznych się toczy i niezadowolenie ludzi z tej wycinki. Więc te zwierzęta, powiedzmy, gdyby te lasy społeczne udało się utworzyć, też miałyby pewnego rodzaju tą ostoję taką. Tych ludzi więcej nie będzie, no przecież chodzą ścieżkami tymi samymi i korzystają z tego, a te zwierzęta w tych mniej gospodarowanych obszarach może miałyby właśnie formę takiego bardziej naturalnego środowiska i możliwości schronienia się, ale też to trzeba obserwować.
2: Rozmawiałem z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Wspólnie prowadzą w Bielsku Białej ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Poruszyliśmy m.in. temat dzików, które skuszone spadającymi z drzew orzechami czy śliwkami coraz częściej wkraczają na bielskie osiedla.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam na magazyn. Do Bielska Białej zawitają kolejne Mistrzostwa Świata. Tym razem chodzi o młodzieżowe zawody karate.
4: Paweł Bołtorzecki, jestem prezesem Polskiej Unii Karate.
2: Przed nami młodzieżowe Mistrzostwa Świata w karate odbędą się tutaj w Bielsku Białej na hali pod Dębowcem. Czy coś wiemy już więcej o tych mistrzostwach? Jakie drużyny do nas przyjadą? Ilu tych zawodników będzie?
4: No można powiedzieć, że cały świat do nas przyjedzie. Mamy zgłoszonych w tej chwili 114 narodowych federacji, blisko 350 sędziów, 350 trenerów, ponad 300 oficjalnych delegacji, więc no jest to potęga. Więc takich imprezy w historii miasta Bielska Białej wydaje mi się, że jeszcze nie było.
2: Były wcześniej Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, tak? To był ten poprzedni poziom, poprzedni krok.
4: Tak, rok temu w lutym organizowaliśmy 52. Mistrzostwa Europy w karate. To były też również Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Skala tego wydarzenia oczywiście była mniejsza, no bo tam było około 50 federacji narodowych. No tutaj 114, czyli raz więcej. No i wiadomo, że też przy tym zwiększa się liczba gości, którzy przyjadą do Bielska Białej.
2: To jest największym wyzwaniem, żeby znaleźć dla każdego miejsce?
4: No na pewno. No, tak się wszystko fajnie poukładało, że w tym czasie no, hotele akurat nie miały żadnych rezerwacji, ale gdybyśmy się spóźnili tydzień, to byłby już duży problem po prostu przyjąć tak liczne delegacje. Więc i tak Bielsko będzie, wydaje mi się, w pełni zajęte przez te zespoły. I tutaj jeszcze na pewno tutaj posiłkujemy się Szczyrkiem, gdzie połowa Szczyrku również i Jaworzem.
2: Z jak daleka przylecą do nas zawodnicy?
4: No mamy, tak jak powiedziałem, ze wszystkich kontynentów. Jest i Ameryka Północna i Południowa. Mamy wschód daleki, bliski, Azja, Europa, więc to cały świat. Łącznie z Australią.
2: Czy da się już przewidywania postawić, kto jest faworytem na tych mistrzostwach?
4: No od lat na pewno faworytami byli Japończycy, czyli Narodowa Federacja Japonii. Tutaj też przyjeżdża bardzo liczna ta reprezentacja, więc na pewno będą walczyć o ten pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Może być różnie, bo wiadomo, sport jest nieobliczalny, więc to się może wszystko zmienić. No ale na pewno tutaj Japonia będzie odgrywała taką znaczącą rolę.
2: Jak pan ocenia szanse naszej kadry narodowej?
4: No jesteśmy zdeterminowani. Wiem, że zawodnicy i trenerzy no, robią wszystko, aby się zaprezentować jak najlepiej. Bielsko było zawsze, sprzyjało naszym drużynom, czy na Mistrzostwach Europy, czy kiedyś, jak organizowali

0: mieliśmy takie stylowe Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w Bielsku. Były wyniki w karate, więc liczę, że tym razem też tutaj ściany, publiczność nam po prostu pomoże i osiągniemy dobry wynik.
1: To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy to wszystko się odbywa, gdzie, jak można dostać się na trybuny.
0: Rozpoczynamy rywalizację 14 października od godziny 9 rano, czyli środa, potem czwartek, piątek. To są takie bloki eliminacyjne do wyłonienia późniejszych finalistów. Sobota, niedziela, bloki finałowe. Wszystkie dni rozpoczynają się od godziny 9 i no, będą trwać, trudno powiedzieć mi w tej chwili do której godziny, ale na pewno do minimum tej 19:20. Ta rywalizacja będzie się odbywała. Jeżeli chodzi o dostępność miejsc, no tutaj ta impreza jest biletowana. Te bilety będzie można zakupić przed wejściem na halę. Oczywiście bilety są dostępne przez portal Kup Bilecik, więc no oczywiście zapraszamy wszystkich kibiców, aby na żywo patrzeć na zmagania tych młodych karateków.
1: Mówił Paweł Połtorzecki, prezes Polskiej Unii Karate. Młodzieżowe Mistrzostwa Karate odbędą się w Bielsku Białej od 14 do 18 października. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie po raz czwarty odbędzie się festiwal Deszczowa Poezja. Dlaczego deszczowa? Już tłumaczę. W wielu miejscach na chodnikach i ulicach Pszczyny oraz Goczałkowic-Zdroju pojawią się fragmenty poezji. Zostały one zapisane w taki sposób, że słowa są widoczne dopiero kiedy chodnik jest mokry, czyli gdy na przykład spadnie deszcz. Więcej o wydarzeniu mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
2: Deszcz będzie współorganizatorem tego wydarzenia. Zaprosiliśmy go, ale tak jak to z pogodą bywa, no na pewno będzie tym najmniej przewidywalnym elementem. Od 7 do 11 października w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju będą się pojawiać wiersze, będą spotkania z twórcami. No, gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie pan Andrzej Seweryn, to już 9 października tutaj w starostwie w Pszczynie, ale oprócz tego będziemy mieli Anułka Hermana, Jakuba Kornhausera, Domkę Skotarek, Jacka Podsiadło, Edwarda Pasewicza. Co najważniejsze, to nie tylko artyści w tym festiwalu, tacy z pierwszych stron bym powiedział, ale również lokalni twórcy. Będzie promocja tomiku Wbrew oraz debiutanckiego tomiku Sebastiana Kowola. Muszę powiedzieć, że Sebastian to jest nasze odkrycie, bo to jest świetny muzyk. Można powiedzieć, że pierwsza liga, jeżeli chodzi o całą Polskę, a tu pokazuje swoje inne talenty jeszcze oprócz tego, bo na co dzień gra na gitarze. Co najważniejsze, to, że nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy z poezją poza mury. Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów. Także proponuję, żeby nie patrzeć w telefony, ale pod nogi, bo naprawdę ciekawe rzeczy mogą się tam pojawić. Spotkania w nietypowych miejscach. Będzie i w skansenie, i w uzdrowisku, i w centrum przesiadkowym, i tutaj u nas w starostwie powiatowym. I nie tylko literatura. Będą koncerty, będą warsztaty, będą wystawy fotografii, będzie nawet poetycki lunch. A dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy dwa wydarzenia, Literaci Ziemi Pszczyńskiej i konkurs pięknego czytania. A na koniec, na finał, odbędzie się koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie się wiele działo. Proponuję, żeby patrzeć w niebo, bo to ono będzie decydować o tym, kiedy przeczytamy kawałek poezji.
1: O czwartej edycji festiwalu Deszczowa Poezja mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. Wracamy teraz do Bielska Białej i zajrzymy na Szyndzielnię. Spojrzymy na nią przez obiektyw aparatu.
3: Zbigniew Hędzel, kierownik działu promocji Zjazd Bielsko-Biała S.A.
1: Szyndzielnia w obiektywie to konkurs fotograficzny, myślę, że można powiedzieć już z tradycjami, bo to kolejna edycja, już piąta. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w tym roku? Czy może coś się zmieniło względem poprzednich lat?
3: Tak, w tym roku po raz piąty organizujemy konkurs fotograficzny Szyndzielnia w obiektywie. Dlaczego? Dlatego, że jak co roku konkurs ten cieszy się bardzo, ale to bardzo dużym powodzeniem, ponieważ jak Państwo widzicie, mamy piękną, złotą polską jesień, a jesień w górach jest przepiękna nie tylko na piesze wycieczki, na wycieczki rowerowe, ale również po to, żeby sfotografować czy uchwycić ten moment tej złotej jesieni. Teraz każdy, czy aparatem fotograficznym, czy komórką, bo komórki są bardzo dobre, jeśli chodzi o fotografię, może złapać piękny kadr ze swojej wycieczki jesiennej w górach.
1: Są jakieś kategorie?
3: Zapraszamy do tego konkursu wszystkich chętnych. Nie ma jakby kategorii i podziału, że dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Absolutnie nie. Każdy ma ten błysk w oku, ten talent fotograficzny i każdy może chwycić taki moment, czy to ujęcie chwycić, nie wiem, promyka słońca, czy jakiejś ciekawej sytuacji, czy kadru w górach, gdzie nie będzie dla nas to jakby ważne, czy to dziecko zrobiło, czy młodzież, czy osoba dorosła. My patrzymy na zdjęcie pod względem artystycznym.
1: Czy tematyka tych zdjęć jest jakoś określona w zasadach?
3: A tu tak, ma pan rację. Co chcemy na tych zdjęciach? Mamy taką propozycję dla osób, które będą brały udział w tym konkursie fotograficznym, żeby nam przedstawiły swoimi oczami albo swoim kadrem fotograficznym takie obiekty jak Dolna Stacja Kolei Nowej Szyndzielnia, piękny budynek, który stoi od ponad 70 lat i można go pięknie uchwycić na fotografii. Interesuje nas Górna Stacja Kolei, też obiekt piękny, zabytkowy. Interesują nas gondole, które można uchwycić albo na górnej, albo na dolnej stacji, albo w trasie, gdzie jeżeli ktoś jedzie gondolą na Szyndzielnię, czy zjeżdża gondolą z Szyndzielni, to z tej gondoli też można zrobić przepiękne ujęcia całej trasy, tego można powiedzieć, tego wianuszka, tych wszystkich żółtych wagoników. To jest kolejna rzecz, którą chcemy na tych zdjęciach uchwycić. Kolejna rzecz, która też nas interesuje i chcemy ją uchwycić, to wieża widokowa na Szyndzielni. Można ją też uchwycić albo z dołu i pokazać piękno tej wieży, albo z góry i te widoki z wieży można uchwycić, a zdradzę Państwu, że przy tak pięknej pogodzie jak dzisiaj chociażby, można zobaczyć Tatry, które są w odległości prawie 100 km od Bielska Białej. I to są wszystkie... Aha, jeszcze jest jedna kategoria albo jedno zdjęcie, które chcemy i to jest zdjęcie, które będzie nagrodzone nagrodą specjalną, bo szukamy takiego zdjęcia. Zdjęcie jest bardzo trudne, ale może być bardzo widowiskowe. Jest to zdjęcie rowerzysty na trasie Enduro Trails, ale chcemy takie zdjęcie, żeby w tle tego rowerzysty pojawiła się gondola. Czyli trzeba uchwycić tego rowerzystę na trasie, trzeba uchwycić tą gondolę i złapać ich tak na tym zdjęciu, żeby to zdjęcie było efektowne, efektywne i żeby było bardzo ciekawe i za to mamy nagrodę specjalną.
1: No to faktycznie trudne zadanie. Jak wyglądają zgłoszenia do konkursu?
3: To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy być na Szyndzielni, wjechać na rowerze na Szyndzielnię, wejść na Szyndzielnię, czy wjechać wagonikiem, jak to chce. I zdjęcia przyjmujemy na adres mailowy. Dyktuję ten adres mailowy. konkurs@zjad.bielsko.pl. Te zdjęcia przyjmujemy do 15 listopada. Dlaczego do 15 listopada? Dlatego, że do 15 listopada będzie jeździć kolej Nowa Szyndzielnia. Od 16 jest, tak jak co roku, przegląd zimowy kolei i 16 wyłączamy kolej na 3 tygodnie. Prawdopodobnie na Mikołaja będziemy mogli wznowić kursowanie kolei, więc do 15 listopada przyjmujemy zgłoszenia wszystkich zdjęć, które będą nadesłane na adres mailowy. Jeżeli ktoś nie zapisał tego adresu, to wystarczy wejść albo na Facebooka, albo na Instagrama, albo na stronę internetową Kolei Nowej Szyndzielnia, albo Szyndzielni Resort i tam jest do pobrania regulamin, są wyjaśnione zasady konkursu i wszystkie informacje, o których teraz Państwu mówię.
1: Mówi Zbigniew Hędzel, dział promocji spółki Zjad Bielsko-Biała S.A. Ja również bym coś zjadł. Na szczęście w najbliższym czasie na Szyndzielni będzie sporo okazji, by spróbować dużej ilości pierogów.
3: Oprócz tego, że mamy konkurs fotograficzny, to mamy coś dla ducha i coś mamy dla ciała. Przy okazji tego konkursu fotograficznego wymyśliliśmy po raz pierwszy konkurs kulinarny, czyli festiwal pierogów, które można spróbować, zdegustować i ocenić w lokalach gastronomicznych, które są na Szyndzielni. W tych 5 lokalach, szanowni państwo, możecie spróbować pierogów różnych, bo każda restauracja będzie oferować różne pierogi i pierogi z mięsem, i pierogi z serem, i pierogi z gęsiną. Różne wymyślają te pierogi. Każdy z państwa, jeżeli sobie tam spróbuje te pierogi, w każdym lokalu będzie taka mała ulotka z kodem QR i będziemy państwa prosić, żeby państwo ocenili w skali od 1 do 10, czy państwu smakowały te pierogi, czy były dobre. Jak państwo te pierogi oceniacie. Potem system elektroniczny zliczy państwa oceny z różnych lokali i 15 listopada oficjalnie ogłosimy, w którym lokalu gastronomicznym państwu najbardziej smakują pierogi. Pierogi, można powiedzieć, resortowe albo pierogi szyndzielniane, czy pierogi, które są do zjedzenia na Szyndzielni.
1: Jakaś nagroda czeka na lokal, który okaże się zwycięzcą?
3: Oczywiście nagroda jest trzymana w tajemnicy. Jest to nagroda ufundowana przez Szyndzielnię Resort dla restauracji, w której te pierogi będą najbardziej smaczne i najbardziej będą smakowały naszym klientom, czy turystom, czy mieszkańcom miasta. O tym powiemy 15, gdzie zaprosimy państwa też na wręczenie tej nagrody, tej restauracji, czy temu lokalowi gastronomicznemu, który tą nagrodę zdobędzie.
1: Mówił Zbigniew Hędzel, dział promocji Zjad Bielsko-Biała S.A.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
9: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to miasto, które jest bardzo blisko natury. Wokół nas leżą góry, lasy, zwierzęta nie są nam obce, również te domowe, psy, koty czy inni nieco bardziej zapomniani pupile. O nich wszystkich stara się zadbać fundacja, z której przedstawicielką dzisiaj rozmawiam.
10: Anna Chęć, Fundacja Świat w Naszych Rękach. Serdecznie zapraszam do kontaktu szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Bielska-Białej. Przed nami kolejna seria warsztatów pod nazwą Przyjaciel na całe życie. To są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży dotyczące tematu zwierząt, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt, praw zwierząt i tego, jak tak naprawdę zwierzęta, jaką pełnią rolę w naszym społeczeństwie, jaką my tu im oferujemy przyjaźń, czy to nasze społeczeństwo jest naprawdę odpowiedzialne, jak to jest, wygląda bezdomność zwierząt w Polsce, schroniska, co powinniśmy robić, żeby jak najmniej tych zwierząt do schronisk trafiało, więc wszystko to też to są takie zajęcia dotyczące empatii i motywowania dzieci, młodzieży do takich działań pozytywnych dla zwierząt, dlatego że nie wszystkie dzieciaki mają dobre wzorce w domu. Jeżeli dzieci mają w domu wzorce złego traktowania zwierząt, przemocy wobec na przykład zwierząt, ludzi czasami, to nie mają do końca gdzie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, co to znaczy w ogóle posiadać zwierzę, opiekować się nim i czego to zwierzę potrzebuje do życia. My o tym wszystkim w sposób oczywiście dostosowany do wieku rozmawiamy podczas zajęć. Te zajęcia są warsztatowe, więc to nie jest tylko takie gadanie. Zajęcia są dwugodzinne dla jednej klasy. W każdej szkole możemy przeprowadzić dwa dwugodzinne warsztaty. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zajęcia są nieodpłatne, są dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdyż te zajęcia organizujemy jako Fundacja Świat w Naszych Rękach we współpracy z Pią Ekipą i właśnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej dofinansowuje prowadzenie tych zajęć, więc one są dla szkół nieodpłatne. Wystarczy się do nas zgłosić, można do nas napisać przez na przykład social media na Fundację Świat w Naszych Rękach, na maila biuro@ światwnaszychrękach.org, znaleźć jakiś kontakt do nas. Bardzo chętnie do Państwa przyjdziemy z całą wiedzą, z pakietem również różnych informatorów, które pokazują, co zrobić w danych sytuacjach. Jeśli na przykład zdarzy się nieszczęście, będzie zwierzę potrącone na ulicy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, co jeżeli będzie zwierzę dzikie. Ta pomoc jest w Bielsku Białej dość dobrze zorganizowana, więc warto mieć też podstawowe numery telefonu, część z nich działa całą dobę, żebyśmy wiedzieli po prostu, gdzie zadzwonić w danej sytuacji. Każdego roku koncentrujemy się trochę bardziej, jest jakby taki trzon tego tematu, który jest oczywiście co roku, ale co roku też kierujemy te zajęcia trochę w którąś stronę i w tym roku tym tematem są też koty. To, że tych kotów jest po prostu coraz więcej, kotów bezdomnych, tak zwanych kotów wolnożyjących, co to znaczy, jak możemy im pomóc, co robić, żeby nie rozmnażać tych zwierząt, żeby ich było po prostu coraz mniej, bo to jest bardzo ważne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na pewno bardzo chętnie przyjdziemy.
11: No właśnie, najczęściej jeśli chodzi o zwierzęta w domu, no to wiadomo, że chodzi o psy i koty, ale pojawiają się też pewnie jakieś króliki, świnki morskie, gryzonie. Czy te tematy też są poruszane na zajęciach tych mniejszych zwierząt?
10: Oczywiście, dlatego że zwierzę domowe, a później, jeżeli jest porzucone, to zwierzę bezdomne, to jest każde zwierzę, które ktoś się nim opiekował albo opiekuje i mam nadzieję, że dobrze, albo w tym drugim przypadku, które straciło dom. No i to są zwierzęta właściwie wszystkie. Do schroniska, również w Bielsku Białej, trafiają różne zwierzęta. Zdarzają się na przykład węże bezdomne, pająki, króliki oczywiście, gołębie, więc jakby pamiętajmy, że to chodzi o wszystkie zwierzaki, które są tymi zwierzętami towarzyszącymi. I tak, rozmawiamy o wszystkich zwierzętach. Też mamy taki na początku dla najmłodszych dzieci na przykład quiz, żeby dzieci potrafiły odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Ta opieka i traktowanie tych zwierząt jest oczywiście zupełnie inne i to też trzeba wiedzieć. Na przykład zwierząt dzikich absolutnie nie chcemy dokarmiać i o tym też pamiętajmy, ponieważ teraz pojawia się dużo takich tematów z na przykład obecnością dzików na terenach miejskich albo jeleni. Pamiętajmy, że zabezpieczenie śmietników i niewyrzucanie żywności, niedokarmianie tych zwierząt jest absolutną podstawą. To jest bardzo ważne i tego też dzieci uczymy. A zwierzęta domowe, no to jest zupełnie inna grupa zwierząt, które możemy głaskać, mieć z nimi kontakt, zwierząt dzikich nie oswajamy, te tak, więc o tym wszystkim podczas zajęć oczywiście rozmawiamy i po takich zajęciach też dzieci mogą tą wiedzę nieść dalej. Dla starszych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, mamy tutaj też takie zajęcia, które mają zachęcić do aktywności na rzecz zwierząt i do prowadzenia jakichś na przykład kampanii edukacyjnych albo zaangażowania się w wolontariat. Tworzymy pewne, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale coś później ta młodzież tworzy na tych zajęciach, więc to jest też takie bardzo aktywne i dążące do tego, żeby faktycznie coś robić dla zwierząt.
9: Mówiła Anna Chęć z Fundacji Świat w Naszych Rękach. Dzisiaj nie odchodzimy od tematu natury, ale przeniesiemy się z królestwa zwierząt do królestwa roślin. Specjalne etykiety Tritag pojawiły się we wrześniu na drzewach w wielu miastach Europy. Trafiły również do Bielska Białej, gdzie oznakowane zostały dwa drzewa. Więcej o celu kampanii EU Tritag powie mój kolejny gość, który reprezentuje organizację koordynującą tę kampanię w Polsce. Te etykiety Tritag pojawiły się również w Bielsku Białej, ale nie tylko. U nas zdobią one dwa drzewa. Jakbym mógł prosić o wyjaśnienie, czym te etykiety są, jaki jest ich cel.
12: W tą kampanię zaangażowaliśmy się już po raz drugi. Jest to druga edycja tej europejskiej kampanii. Celem jest zwrócenie uwagi na to, jakie funkcje pełnią drzewa. Oczywiście mamy drzewa w mieście i lubimy mieć drzewa w naszym otoczeniu, ale też warto jest poznać ich funkcje, które są często nie do zastąpienia. Czyli są też takie funkcje, których nie jesteśmy w stanie wygenerować żadną technologią i też chcieliśmy właśnie pokazać, że tych funkcji jest wiele. Ogólnie drzewom przypisuje się 40 takich korzyści, z których my korzystamy. My jesteśmy w stanie wyliczyć 4 takie podstawowe, właśnie które na tych kartach przedstawiamy.
11: Tutaj w Bielsku-Białej, tak jak też już wcześniej wspomniałem, 2 drzewa zostały opatrzone taką etykietą. To jest topola włoska przy ulicy Cyniarskiej i klon Jawor w parku za ratuszem. Mam przed sobą teraz tą etykietę klonu z parku za ratuszem. Jest tu wymienione m.in., że to drzewo dostarcza tlenu, który wystarczy na 97 dni w roku dla jednej osoby.
12: Tak, tak, tak wynika z tych obliczeń. To, co my robimy, bo to są narzędzia naukowe, profesjonalne, stosowane na całym świecie, dlatego też angażujemy różne osoby z całego kraju, z całej Europy w tą akcję, bo z tych narzędzi może skorzystać każdy. One są bezpłatne, ogólnodostępne i właśnie to, co my robimy, to mierząc drzewa, jesteśmy w stanie zebrać takie parametry, które właśnie później ten model szacuje, jaka jest wielkość liści, bo zasadniczo te funkcje, wiele z tych funkcji wynika właśnie, czy zależy od tego, jaka jest wielkość liści łączna na drzewie. Dlatego tutaj też chcemy pokazać, że wartość i korzyści z dużego drzewa są wielokrotnie większe niż młode drzewa, czy niewielkie drzewa. Oczywiście w mieście potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy dużych drzew, młodych drzew, ale szczególnie jeśli chcemy, zależy nam na tych korzyściach, to tutaj powinniśmy dbać o te najstarsze, największe drzewa, bo one właśnie dają nam najwięcej korzyści, między innymi dlatego, że mają największą powierzchnię liści. Tutaj taką ciekawostkę też mam. W ramach tej kampanii w Polsce w tym roku zaangażowaliśmy kilkanaście osób. Łącznie mamy 40 drzew. Łączna powierzchnia liści z tych 40 drzew 7000 metrów kwadratowych. To jest tyle, co 8 boisk, więc wybraliśmy bardzo duże drzewa. Ale rzadko kiedy sobie uświadamiamy, jak drzewa potrafią właśnie wykorzystywać efektywnie tą swoją ograniczoną objętość, a jednocześnie ta powierzchnia robocza jest bardzo wielka.
11: Tutaj oprócz tej funkcji produkcji tlenu mamy też retencję wody, no i usuwanie CO2. Jest to tak zapisane jako suma kilometrów pokonanych autem, która by wyprodukowała taką ilość CO2, no to właśnie taką ilość to drzewo pochłonie. Tutaj jest akurat prawie 100 tysięcy kilometrów, bo ponad 97. Czy te inne funkcje drzew to jest coś, o czym ludzie wiedzą powszechnie, czy raczej zatrzymujemy się na tym, że drzewa dają nam tlen i to tyle?
12: Myślę, że najbardziej taką znaną funkcją drzew jest to, że ta produkcja tlenu, gromadzenie węgla jest już coraz bardziej powszechnie znaną też korzyścią z drzew. Nie mamy żadnej innej technologii, która nam pozwalała na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Właśnie stosujemy w tej kampanii takie przeliczniki, które są zrozumiałe dla każdego człowieka i tutaj zastosowaliśmy ten przelicznik na ilość kilometrów przejechanych autem spalinowym. Też bardzo funkcją drzew w mieście jest woda. Może ona też w wielu miejscach może być jedną z kluczowych funkcji drzew, bo oczywiście tlenu mamy pod dostatkiem w powietrzu, natomiast tą zieloną infrastrukturę, którą drzewa stanowią, taki główny trzon, jedna z głównych funkcji drzew, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ale też w przestrzeni w krajobrazie otwartym, między polami, to jest właśnie przechwytywanie wody i buforowanie tej wody. I tutaj też mamy obliczenia pokazujące, ile tej wody rzeczywiście drzewa przechwytują. I w tym również drzewa są genialne. To jak właśnie pomagają nam w przechwytywaniu, w spowalnianiu wody. No pod tym kątem drzewa są zupełnie wyjątkowym elementem infrastruktury.
11: Ja też jeszcze tutaj uspokoję, jeżeli ktoś miałby się oburzać, że drzewa są jakoś tagowane, czy jest coś do nich przytwierdzane, to one spokojnie, te tritagi są przywiązane do drzewa takim konopnym sznurkiem, więc raczej tutaj nic nam nie zaszkodzi.
12: Tak, zastosowaliśmy właśnie taką metodę, żeby niczego nie przybijać. One są tymczasowo zamontowane. Jest to taka karta informacyjna. Niektórzy wybrali inną metodę i montowali na słupkach przy drzewie, gdzieś tak bardziej trwałe rozwiązania. Natomiast tutaj do drzewa nic nie przybijamy. Główny cel kampanii to jest właśnie informowanie o tym, jakie są wartości drzew, żeby to gdzieś było blisko przy drzewie, żeby wiadomo było, którego drzewa to dotyczy.
11: w kolejnych latach zobaczymy więcej etykiet na innych drzewach w mieście?
12: Myślę, że tak. Ogólnie dysponujemy już metodami i niektóre miasta wyliczają wartość wszystkich swoich drzew i to są olbrzymie wartości, więc każde drzewo, które mamy zinwentaryzowane, zmierzone, wiemy jaki to jest gatunek, wiemy gdzie one są, możemy spokojnie tą wartość wyliczyć i właśnie w wielu miastach, robiąc inwentaryzację, wylicza się wartość drzew dla wszystkich drzew w mieście. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że no my wybieramy drzewa takie bardziej w miejscach publicznych, żeby one były dostępne, ale chciałbym podkreślić też to, że w mieście właścicieli drzew jest bardzo wielu, są oni zróżnicowani, to są podmioty publiczne, ale też jest bardzo dużo podmiotów prywatnych. Prywatne osoby w swoich ogrodach mają często piękne, duże drzewa i one też właśnie mają takie, no my wszyscy z nich korzystamy. Czyli wszyscy się zrzucamy na tą zieloną infrastrukturę i na tym polega właśnie piękno, że no, czy droga, czy wodociąg, no to wiadomo, że jest to jakoś ograniczone i te funkcje tej infrastruktury technicznej są przypisane do konkretnego właściciela. Natomiast tutaj ta wielowarstwowość i wieloaspektowość własności drzew i to, że wszyscy się przykładamy do tego, jest ważne. No i prywatni właściciele również mogą wyliczyć sobie wartość swoich drzew, żeby można było się tym chwalić.
9: Mówił Kamil Witkoś-Gnach, prezes zarządu Nature Based Tree Management. To organizacja, która jest koordynatorem kampanii EU Tree Tag na terenie Polski.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
9: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Zapytałem kilku studentów, jak zapatrują się na te nadchodzące miesiące.
13: No studiuję informatykę, tym mam. Za pierwszy semestr jestem.
11: Jak pierwsze wrażenia na Uniwersytecie Bielsko-Bielskim?
13: Całkiem okej, okay. No nie narzekam, dosyć blisko tutaj, więc to jest wielki plus, że mogę w Bielsku studiować.
11: Przyszedłeś na inaugurację, czyli chyba ci zależy tutaj na tych studiach.
13: Tak, zależy mi całkiem, dlatego tutaj przyszedłem, no.
11: To powiedz mi jeszcze, jak się zapowiada ten twój pierwszy rok akademicki? Zapatrujesz się pozytywnie?
13: Tak, w miarę pozytywnie się zapatruję, mogę powiedzieć, że dosyć, mam wrażenie, że to dosyć dobry kierunek, który wybrałem. Mnie interesuje informatyka, no i tak.
14: Karolina, filologia angielska, mi już czwarty rok.
11: I jak ci się podoba po tych 3-4 latach na uniwersytecie?
14: No wróciłam na magisterkę, także no było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało i cieszę się, że wróciłam.
11: I jak zapowiada się ten rok akademicki?
14: No mam nadzieję, że dobrze. Jeszcze wszystkich nie poznaliśmy na uniwersytecie, w sensie nowych wykładowców, ale wydaje mi się, że tutaj to na pewno super.
15: Jakub Brak. Pierwszy rok, informatyka stacjonarna.
11: Jak się zapatrujesz na ten rok akademicki?
15: Na razie jest bardzo fajnie, bardzo zintegrowaną grupę dostaliśmy, także będzie na pewno fajna atmosfera. I no, mam nadzieję tylko, że kolokwia mnie nie dojadą, tak? Zwłaszcza z matematyki.
16: Robert Pysz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego.
11: Z jakiej okazji się dzisiaj spotykamy na uniwersytecie?
16: No dzisiaj jest chyba najważniejsza okazja w całym roku akademickim, a mianowicie uroczysta inauguracja tegoż roku. I będziemy rozpoczynać rok, w którym na naszej uczelni studiować będzie 5000 studentów.
11: W tym roku jakieś nowe kierunki?
16: Tak, w tym roku w ofercie pojawiła się fizjoterapia i pojawiło się cyberbezpieczeństwo. No i można powiedzieć, że od razu stały się też takim hitem, jeżeli chodzi o rekrutację, bo na cyberbezpieczeństwo przyjęliśmy ponad 200 osób, natomiast na fizjoterapię 58, ale tylko z tego względu, że był bardzo rygorystyczny limit, co z kolei spowodowało, że utworzyła się bardzo duża kolejka rezerwowa. Natomiast z tych klasycznych kierunków, które już od kilku czy kilkunastu lat u nas funkcjonują, no to tradycyjnie największym powodzeniem cieszyło się pielęgniarstwo i filologia angielska. Tutaj też na oba kierunki poprzyjmowaliśmy po ponad 200 osób.
11: Jak to się dzieje, że dochodzą nowe kierunki na uniwersytet? Czy to wychodzi gdzieś z inicjatywy oddolnej studentów czy potencjalnych studentów? Jak to wygląda?
16: Tak, dlatego że studenci dosyć aktywnie biorą udział nie tylko w tym życiu takim dydaktycznym, ale również mają swoich przedstawicieli, czy to w Senacie, czy w poszczególnych komisjach, na przykład Komisji Jakości Kształcenia, i zdarza się tak, że to od studentów wychodzi pomysł na to, jaki kierunek warto byłoby otworzyć. Natomiast sama inicjatywa i sama ta procedura formalna odbywa się na uczelni, trwa mniej więcej rok i później taki kierunek jest zgłaszany do ministerstwa i uruchamiana jest rekrutacja.
9: Nie tylko studenci są na dzisiejszej inauguracji.
16: Tak, mamy ten zaszczyt i bardzo się z tego cieszymy, że regularnie rok w rok podczas inauguracji towarzyszą nam znamienici goście. Są to zarówno przedstawiciele samorządu, jak i władz krajowych. Są przedsiębiorcy z zaprzyjaźnionych tutaj lokalnych, regionalnych firm. Także bardzo nas to cieszy i bardzo jesteśmy za to wdzięczni.
9: Też tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa w pewien sposób. Spotykamy się tradycyjnie na audytorium, ale od tego roku będzie ono nosić imię, dostanie swojego patrona.
16: Tak, to też jest bardzo szczególne wydarzenie, ponieważ największa aula na naszej uczelni otrzymała dzisiaj imię profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Trąbskiego, który był postacią wybitną, nie tylko wspaniałym naukowcem i wychowawcą wielu pokoleń studentów, ale był też człowiekiem aktywnym i zaangażowanym społecznie. Przypomnę, że był pierwszym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej, był wojewodą bielskim, był radnym Sejmiku Śląskiego, więc na pewno była to postać nietuzinkowa i taka forma upamiętnienia pana profesora Trąbskiego myślę, że jest bardzo adekwatna do tego, jakim był człowiekiem i jak wyglądało jego życie.
9: Mówił Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB. Na uczelni odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Obecnie na uniwersytecie kształci się 5 tysięcy studentów. Zmieniamy temat. Jak często zdarza się Wam wyrzucić coś, co tak naprawdę mogłoby się jeszcze komuś przydać? Nieraz meble, ubrania czy dziecięce zabawki trafiają na śmietnik, a ktoś mógłby dać im drugie życie. By zaradzić temu problemowi, Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej organizuje akcję na Wapienickim Brzoku.
17: Katarzyna Olek, specjalista spraw edukacji ekologicznej, Zakład Gospodarki Odpadami.
9: ZGO informuje, że rzecz się dzieje w Wapienicy. Proszę wyjaśnić, co to za rzecz.
17: Rzecz się dzieje na Brzoku Wapienicy. To jest akcja, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, którzy chcą zrobić jesienne porządki i w fajny, ciekawy sposób pozbyć się rzeczy, których już nie potrzebują, ale które są dobre. Szkoda im jest je wyrzucić do kosza, więc organizujemy taką, może być a la wymianka, ale tak naprawdę jak ktoś przyjdzie na tą akcję, zobaczy, że coś mu wpadło oko, jak najbardziej może to wziąć. Rzecz się dzieje na przystani drugiej szansy. To jest taka trochę gra słów, dlatego że przystań drugiej szansy to są punkty, które są w naszych przokach od dłuższego czasu już obecne, czynne. To są przestrzenie, gdzie mieszkańcy przynoszą dobre rzeczy, żeby one mogły posłużyć innym.
9: Przystanie drugiej szansy też funkcjonują poza tą jedną sobotnią akcją, więc nawet jeżeli ktoś nie zdąży, to zawsze można tam coś zostawić.
17: Dokładnie tak. Ta akcja ma za zadanie wypromowanie tej przystani i tej idei korzystania rzeczy z drugiej ręki, ale oczywiście przystanie działają w dniach, kiedy są otwarte przoki, więc każdy może niezależnie od tej akcji przyjechać, przynieść, zostawić rzeczy, pobrać to, co im się spodoba, także te przystanie działają na okrągło, tylko ta akcja po prostu ma na celu nagłośnienie tej inicjatywy, że jest coś takiego i na każdym z trzech przoków, to nie tylko na przoku Wapienicy, ale również na ulicy Krakowskiej, również na ulicy Straconki 1, w naszych dwóch pozostałych lokalizacjach te przystanie są czynne.
9: Czy są jakieś zasady co do tego, co można tam zostawiać?
17: Powiedziałabym tak, że zasada jest tak naprawdę jedna. Zostawiam i przywożę rzeczy, które sama chciałabym wziąć, jeśli bym tego potrzebowała. Czyli w takim stanie, żeby one były dobre, żeby one były czyste, żeby one były sprawne, kompletne. Mam na myśli puzzle, klocki, jakieś zabawki dla dzieci. Więc tak naprawdę to są te zasady, tak? Żeby patrząc na daną rzecz, czy zostawiając ją, myślę sobie, no gdybym ja tego potrzebowała, to bym to wzięła po prostu.
9: Czyli nie są to zwykłe śmieci. Jakie przedmioty najczęściej ludzie zostawiają?
17: Do przystani już nie przynosimy odpadów, dlatego czy nie przynosimy śmieci, dlatego że to są dobre rzeczy, których my nie wyrzucamy, my je tylko chcemy przekazać drugiej osobie, tak, żeby sobie z tego skorzystała. Co najczęściej trafia? Najczęściej trafiają książki, zabawki dla dzieci, wózki bardzo ładne, foteliki, nosidełka, również ubrania, więc jeśli ktoś na przykład, na początku powiedziałam wietrzenie szafy, jak ktoś na przykład ma dobre ubrania, ale po prostu już ich nie chce, nie chodzi w nich, również to może przynieść, więc no oprócz tego meble, artykuły dekoracyjne, zastawy, to wszystko, co gdzieś na przykład nam zalega na strychu, nie korzystamy z tego, a szkoda nam to po prostu wyrzucić.
9: Mówiła Katarzyna Olek, Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej. W Wapienickim Przoku odbywa się akcja Rzecz się dzieje. Tam mieszkańcy mogą zostawić to, czego już nie potrzebują, zamiast te rzeczy wyrzucać. Każdy może również wziąć coś dla siebie. Przystań drugiej szansy działa w Bielskich Przokach cały rok, więc nawet jeżeli nie załapiecie się na sobotnie wydarzenie, można przyjechać kiedy indziej. To dobry sposób na ograniczenie odpadów w naszym otoczeniu. Zostajemy przy tematach środowiskowych. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole, by wykryć ewentualne źródła zanieczyszczeń powietrza.
18: Sebastian Kufel, kierownik referatu ochrony środowiska i profilaktyki Straż Miejska w Bielsku Białej.
9: Rozpoczął się już sezon grzewczy. Proszę powiedzieć, czy coś się zmieniło względem poprzednich lat, jeżeli chodzi o te kontrole przeprowadzane na terenie miasta?
18: Okres grzewczy, jak słusznie pan redaktor zauważył, już się rozpoczęły. 1 października do 31 marzec to umowna data tego grzewczego okresu. Ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariusze referatu do spraw ochrony środowiska i profilaktyki w patrolach eko przeprowadzają czynności kontrolne na terenach nieruchomości w Bielsku Białej. Tutaj chciałem powiedzieć, że za 8 pierwszych dni miesiąca października przeprowadziliśmy 29 takich interwencji, zwracając szczególnie uwagę na przepisy śląskiej uchwały antysmogowej oraz przepisów ustawy o odpadach.
9: I na co się patrzy podczas takiego patrolu?
18: Szczególnie zwracamy uwagę na to, czym ogrzewane jest dana nieruchomość, czyli jakiego rodzaju urządzenie grzewcze jest eksploatowane na terenie kontrolowanej nieruchomości. Zwracamy również uwagę na paliwo, jakim jest zasilane to urządzenie, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowego grzewaczy powietrza, czy drewno, jakie jest stosowane w tych urządzeniach, spełnia wymogi przepisów uchwały antysmogowej.
9: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprzęt używany? No bo rozumiem, że nie wszystko się odbywa tak ręcznie, tylko patrząc, jak to wygląda tak na oko, też Straż Miejska ma do dyspozycji pewne urządzenia.
18: Dokładnie tak. Cały czas na naszym wyposażeniu pozostają bezzałogowe statki powietrzne i również w tym roku nasze drony są używane i w przypadkach oczywiście uzasadnionych, czyli pewnych przekroczeń, jakie możemy odczytać na urządzeniach mobilnych, no wtedy już konkretyzujemy nasze czynności kontrolne i wiemy, czego szukać na terenie kontrolowanej nieruchomości.
9: Jakie są przewidziane kary w razie jakichś nieprawidłowości?
18: Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych może zakończyć się środkiem oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Może również zostać nałożona grzywna w postępowaniu mandatowym. Tutaj grzywna w wysokości od 20 do 500 zł oraz może zostać skierowany wniosek do sądu rejonowego o ukaranie. W tym pierwszym okresie, o którym wspomniałem, czyli do 8 października bieżącego roku, przeprowadziliśmy 29 takich interwencji, ujawniając 12 wykroczeń. W 7 przypadkach sprawcę takich wykroczeń pouczyliśmy, stosując środek oddziaływania wychowawczego. W 4 przypadkach nałożyliśmy mandat karny oraz w 1 przypadku zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.
9: I co najczęściej się widzi na kontrolach, że ktoś faktycznie pali te odpady, czy po prostu w gospodarstwach domowych są stare piece jeszcze niewymienione?
18: W obecnej sytuacji nie ujawniamy spalania odpadów i to jest bardzo dobry sygnał, że ten proceder, który ujawnialiśmy lata wcześniej, już prawie że nie istnieje na terenie miasta Bielska-Białej. Skupiamy się na urządzeniach grzewczych i jeszcze ujawniamy tak zwane kopciuchy, których okres eksploatacji już dawno minął i takie właśnie urządzenia grzewcze są jeszcze eksploatowane. Także dochodzimy do tego momentu, w którym pozbywamy się z terenów nieruchomości tych najbardziej kopcących urządzeń.
9: To jeszcze chciałem zapytać, może to nie leży tutaj w kwestii działania Straży Miejskiej, ale jeżeli ktoś ma taki stary piec, są jakieś programy dofinansowania, które pomogą wymienić go na nowszy?
18: Szanowni Państwo, zachęcam tutaj w szczególności do kontaktu z naszym Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Mamy tutaj stanowisko tak zwanego ekodoradcy. Są to osoby szczególnie wykwalifikowane, posiadające odpowiednią szczegółową wiedzę dotyczącą tego, gdzie możemy się udać, z jakich programów możemy skorzystać, na co możemy uzyskać stosowną dotację, żeby te źródła nieekologiczne, stare piece, stare kopciuchy móc wymienić na nowe źródła ogrzewania.
9: Mówił Sebastian Kufel, Straż Miejska w Bielsku-Białej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
9: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Jak tam zdrowie? Liczę, że dobrze, jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej, bo miasto zdobyło tytuł lidera indeksu zdrowych miast 2026 wśród miejscowości do 300 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że Bielsko-Biała zostało uznane za miasto, które ma najlepsze warunki do zdrowego życia. Zostaliśmy także wyróżnieni za bielską zieleń. O tych wyróżnieniach oraz trwającym zazielenianiu miasta powie mój dzisiejszy gość.
19: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się już właściwie kolejna edycja kongresu Zdrowe Miasta. No i tutaj właściwie dwie takie niespodzianki bardzo przyjemne i pozytywne dla nas, dlatego że zajęliśmy pierwsze miejsce w indeksie zdrowych miast i to jest pierwszy raz aż tak wysokie wyróżnienie. Oraz drugie wyróżnienie, szczególnie miłe dla mnie z zakresu mojego stanowiska, to jest pierwsze miejsce w kategorii tworzenia zieleni, która wspomaga zdrowie mieszkańców. Zgłosiliśmy tutaj nasz program Fenix 1, który dotyczy rozbetonowywania przestrzeni miejskiej, zwiększania bioróżnorodności, zwiększania retencji. To jest ten projekt, który się teraz odbywa w 14 lokalizacjach na terenie miasta. W naszej kategorii miast, czyli dla miast, którzy mają mieszkańców od 100 do 300 tysięcy, zajęliśmy pierwsze miejsce, ale oprócz oczywiście dyplomu i zwycięstwa w tej kategorii, miasto otrzymało również nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Już teraz mogę powiedzieć, że ta nagroda na pewno zostanie przekazana na rozwijanie zieleni w naszym mieście.
9: Jeżeli chodzi o program Fenix, mówi Pan o 14 lokalizacjach, program cały czas trwa. Jak dużo już udało się zrobić, a co jeszcze przed nami?
19: Właściwie ilościowo większość inwestycji już jest oddanych i zakończonych. Aktualnie ogłosiliśmy po raz kolejny przetarg na park przy ulicy Słowackiego. Tak jak doskonale wiemy, poprzednim wykonawcą została rozwiązana umowa, więc jesteśmy już w trakcie procedury przetargowej przed ogłoszeniem przetargu na Placz Wilki i Wigury oraz przed ogłoszeniem przetargu już na takie drobne inwestycje w zakresie stworzenia zielonych przystanków na terenie miasta, także zdecydowana większość już jest za nami. Do końca przyszłego roku te wszystkie inwestycje już powinny zostać zamknięte. A odnośnie innych inwestycji, no to oczywiście składamy cały czas projekty, cały czas aplikujemy. I takim kolejnym pakietem, który nazwaliśmy Fenix 2, który również dotyczy odbetonowania przestrzeni, zwiększenia bioróżnorodności, zwiększenia retencji. Są to projekty, które będą realizowane na terenie bielskich szkół w 8 lokalizacjach i tutaj już mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie Feniksa 3, który z powrotem wróci do centrum miasta i będzie to 10 lokalizacji na terenie miasta, które ponownie zostaną rozbetonowane i zostanie na nich zwiększona powierzchnia zieleni.
9: Te miejsca rozbetonowane to były takie miejsca trochę chyba nieużywane tak naprawdę, tak jakieś dzikie parkingi, takie tereny dostępne dla wszystkich, ale nie zorganizowane, przynajmniej takie mam wrażenie.
19: To właśnie zależy, bo o ile rzeczywiście Fenix 2, czyli ten przy szkołach, jest stricte związany z całkowitym rozbetonowaniem i dodaniem zieleni, w Fenixie 1 było to różnie, były to miejsca, tak jak pan mówi, zarówno nieużytkowane, jak i zabetonowane, gdzie się pojawiła zieleń, ale tak jak no, choćby przypadek wspomniany parku przy ulicy Słowackiego, no mieliśmy tam park cały czas, a te działania zwiększające retencję polegały na zwiększeniu ilości roślin i zwiększeniu możliwości retencyjnej, czyli tej chłonności terenu parkowego przez zamianę części trawników na rabaty bylinowe, które wiadomo mają większą o wiele chłonność, choćby przez samo przekorzenianie się niż taki zwykły trawnik. Jeżeli chodzi o Fenix 3, no to tutaj będzie parę ciekawych inwestycji. No na pewno, jak mówiłem, czekamy jeszcze cały czas na rozstrzygnięcie dofinansowania. Mam nadzieję, że będzie ono pozytywne i wtedy rzeczywiście takie przestrzenie, które nie do końca teraz estetycznie wyglądają, chociażby tak jak plac przy ulicy Głębokiej, zmienią swoje oblicze, zazielenią się i będą nie tylko służyły przyrodzie, ale również mieszkańcom.
9: A co z zazielenieniem placu Chorobrego?
19: Aktualnie przesuwamy środki na przyszły rok, dlatego że też z uwagi na natłok tych inwestycji, to naprawdę no, udało się powygrywać te konkursy na dofinansowanie, mamy całą masę inwestycji do realizacji, dlatego też terminowo musieliśmy odrobinę jeszcze przesunąć plac Chorobrego, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. Środki nie są zagrożone, te środki również są przesunięte, zarówno u nas w budżecie miasta, jak i u partnera wiodącego tego projektu. Także no, to jest taka inwestycja, na którą ja się nie mogę doczekać, ponieważ no, zmieni to bardzo mocno zmieni oblicze centrum miasta, a to centrum miasta jest tak systematycznie zazieleniane, ponieważ patrząc na nawet ten obszar tutaj koło zamku, koło teatru, no to realizowany jest Wunner na ulicy 1 Maja, będzie realizowany plac Żwirki Wigury, będzie realizowany plac Chorobrego, a jeden z tematów i z elementów programu Fenix 3 to jest posadzenie szpaleru drzew przy Teatrze Polskim, tak aby powoli zastępować te jesiony, które no tak czy inaczej umierają nam tam coraz bardziej na tej skarpie, no ale docelowo i tak mogą w każdej chwili zostać wycięte przez PKP.
9: Mówił ogrodnik miejski Dariusz Gajny. Skoro jesteśmy już przy Teatrze Polskim, zajrzymy do środka. Trwa kolejna edycja projektu Spektakle bez barier.
20: Nazywam się Joanna Fejkisz i jestem koordynatorem projektu Spektakle bez barier w Teatrze Polskim w Bielsku Białej.
9: Proszę wyjaśnić, na czym polega ten projekt, do kogo on jest skierowany?
20: Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ale oczywiście też dla wszystkich pozostałych widzów, bo to, co chciałam podkreślić, to to, że wszystkie nasze właśnie działania w ramach projektu są zawsze integracyjne i zarówno spektakle, jak i inne wydarzenia są przygotowane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, ale uczestniczą w nich też pozostali widzowie. Także przygotowujemy przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku, przygotowujemy audiodeskrypcję, czyli taki słowny opis tego, co się dzieje na scenie, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scenografia. Natomiast dla osób niesłyszących no, spektakle i wydarzenia są tłumaczone na polski język migowy i mają też napisy dla osób niesłyszących.
11: Jak to wygląda tak w praktyce?
20: Audiodeskrypcja spektaklu jest zawsze czytana u nas na żywo. Czytają ją aktorzy Teatru Polskiego, którzy już robią też to od wielu lat. Jest przygotowane specjalne stanowisko, takie poza widownią, gdzie siedzi lektor. On ma podgląd spektaklu na żywo i ma też tekst audiodeskrypcji, który odczytuje właśnie na żywo w czasie spektaklu. Natomiast osoby niewidzące, które są na widowni, mają na jednym uchu słuchawkę i właśnie pomiędzy dialogami aktorów, które słyszą ze sceny, w swojej słuchawce słyszą też wpleciony właśnie pomiędzy te dialogi tekst audiodeskrypcji, czyli te objaśnienia tego, co się dzieje, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scena, scenografia itd.
11: Inna rzecz przygotowana dla osób niewidomych to są makiety. Mogą zobaczyć, jak wygląda sam teatr, jak wygląda scenografia.
20: Tak, do każdego przedstawienia przygotowujemy już teraz makietę scenograficzną, taką jakby scenografię w miniaturze, gdzie osoby niewidzące mogą dotykowo poznać jakby jak wygląda przygotowana do danego spektaklu scenografia. Oprócz tego też osoby niewidome mogą wchodzić na scenę i mamy takie, bardzo często mamy takie warsztaty, gdzie wchodzimy z osobami właśnie z niepełnosprawnością wzroku na scenę i one mogą też dotykowo poznawać scenografię taką już przygotowaną do przedstawienia, jakieś rekwizyty, kostiumy, peruki. Oprócz tego jeszcze też przygotowaliśmy już dosyć dużo takich pomocy dotykowych, które pozwalają osobom niewidomym poznać też dotykowo wygląd samego budynku. We wcześniejszych latach zrobiliśmy makiety budynku małej i dużej sceny, takie pokazane, te budynki są na zewnątrz. Natomiast teraz też przygotowujemy takie makiety, gdzie dotykowo można poznać też wnętrze teatru, czyli tą przestrzeń, gdzie jest scena i przede wszystkim widownia. I taka makieta właśnie teraz w tej chwili też powstaje i będzie też już niedługo dostępna dla osób niewidomych.
11: Proszę powiedzieć o tej makiecie, którą mamy tutaj obok siebie.
20: Przygotowujemy też takie makiety, które są odwzorowaniem tej dekoracji rzeźbiarskiej, bardzo bogatej, która jest na fasadzie budynku. Tam się znajduje, jak Państwo się przyjrzycie kiedyś teatrowi z zewnątrz, to tam jest bardzo dużo rzeźb i płaskorzeźb. Na przykład są anioły, są maski, twarze, no i są też pełnopostaciowe rzeźby. Już część z tych dekoracji mamy odtworzonych właśnie w formie takich dotykowych pomocy, a teraz powstała kolejna, to jest kolejna maska, no i taką maskę później w czasie warsztatów z osobami niewidomymi można dotykowo poznawać, plus rozmawiamy sobie oczywiście o naszym teatrze, o stylistyce tej fasady, o historii teatru.
11: Jak długo już funkcjonuje projekt spektakli bez barier?
20: Projekt już 13 lat trwa i cały czas się rozwija. Najpierw to były tylko same spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy, później to się rozwijało. Robiliśmy też takie warsztaty, które są wprowadzające do właśnie do spektakli, do tematyki, takie warsztaty poświęcone właśnie scenografii, z makietami i z innymi pomocami dotykowymi. Warsztaty z twórcami, którzy też opowiadają o swoich spektaklach, na przykład z reżyserami, z twórcami scenografii, z kostiumografami, także no, na takich warsztatach można, no, osoby, które przychodzą, poznają też teatr od kuchni i mogą też rozmawiać z twórcami, którzy opowiadają o tym, jak te przedstawienia powstawały. Projekt Spektakle bez barier no, możemy realizować dzięki dofinansowaniu. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
11: Jakie wydarzenia są zaplanowane na najbliższy czas?
20: No, jesteśmy już właściwie na półmetku prawie tegorocznej edycji naszego projektu. Już pokazaliśmy w czerwcu Służące do wszystkiego z audiodeskrypcją. We wrześniu mieliśmy Testosteron, komedię z tłumaczeniem na język migowy. Za nami też jest już Kabaret w reżyserii Małgorzaty Warsickiej z audiodeskrypcją. Były też do tego kabaretu takie warsztaty, gdzie widzowie spotkali się z aktorem odtwarzającym jedną z głównych ról, z Grzegorzem Margasem, i oczywiście warsztaty poświęcone scenografii. I to, co jeszcze przed nami, to najbliższe spektakle, to jest koniec października, to będzie

0: warsztaty i poświęcone też historii zbójników tutaj beskidzkich. Także bardzo, bardzo ciekawe historie, które będą właśnie wokół spektaklu, wokół historii też Janosika. Będzie to taki fajny, myślę, kontekst i wprowadzenie do spektaklu z audiodeskrypcją i do przedstawienia z językiem migowym. Również będą warsztaty, będzie je prowadziła osoba z Muzeum Górnośląskiego i będą to też warsztaty dotyczące właśnie Janosika.
1: Czy gdzieś można obejrzeć te makiety sceny i teatru przygotowywane dla osób niewidomych?
0: W ramach tegorocznej edycji projektu przygotowaliśmy też dwie wystawy. Jedna będzie w przestrzeni teatru, to znaczy już jest, nawet można ją już oglądać. To jest wystawa makiet właśnie, które przygotowywaliśmy w poprzednich edycjach i które są przygotowane już do obecnej edycji. Także cały taki przegląd tych różnych pomocy dotykowych. A druga wystawa to wystawa zdjęć z poprzednich edycji. No jest już za nami 13 lat, więc można powspominać to, co było już wcześniej. Te osoby, które nas odwiedzały, artystów, którzy byli też z nami w projekcie Spektakle bez barier. I ta wystawa będzie pokazana na Placu Wojska Polskiego.
1: Mówiła Joanna Fejkisz, koordynatorka projektu Spektakle bez barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Tu Jonasz Cecerski, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego magazynu. Uczniowie, nauczyciele, absolwenci zebrali się w czechowickim MDK-u, by świętować 80-lecie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych imienia Stanisława Staszica. Szkoła od dekad kształci pracowników, którzy często znajdują zatrudnienie w lokalnych zakładach, mówi dyrektor placówki Paweł Urbańczyk.
3: Przede wszystkim chcemy być szkołą nowoczesną, szkołą, która sprosta wymaganiom rynku pracy. Chcemy, żeby zawody, które są uczone w naszej szkole, były zawodami przyszłości. To jest dla nas najważniejsze, żeby uczeń, absolwent później, który kończy naszą szkołę, był przygotowany do życia, do zmieniającego się rynku pracy, do nowoczesnych technologii. Staramy się dbać o to dzięki ogromnemu wsparciu organu prowadzącego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie doposażać pracownie, budować nowe pracownie, dzięki czemu jesteśmy na dzień dzisiejszy jedną z najnowocześniejszych szkół w rejonie. Najważniejsi partnerzy to oczywiście przedsiębiorcy, to nauczanie, to połączenie w przypadku szkoły tak jak nasza, czyli szkoły uczącej zawodu, to przede wszystkim połączenie nauczycieli, wiedzy nauczycieli, to uczniowie oczywiście, ale przede wszystkim to również przedsiębiorcy. Te trzy elementy są najważniejsze, żeby można było prowadzić skuteczną edukację w nowoczesny sposób.
1: Na obchodach 80-lecia ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach pojawił się również były dyrektor szkoły.
4: Bogdan Szary, były uczeń, były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Licealnych. To znaczy tak, ja z tą szkołą jestem związany już od wielu, wielu lat, nie tylko jako pracownik. 1 września 1971 roku jako uczeń przyszedłem do pierwszej klasy, prawda? I jeszcze to było w budynkach tam przy Wspomożeniu Wiernym, a więc stara szkoła. Potem tak los chciał, że po iluś tam latach, 1 lutego 2000 roku przyszedłem do szkoły jako dyrektor i byłem tam dyrektorem przez 19 lat i 7 miesięcy. Czym się charakteryzowała szkoła? Za moich uczniowskich czasów w Czechowicach były jak gdyby dwa ośrodki kształcenia. Liceum, powstałe w 1948 roku, i szkolnictwo zawodowe u nas. To, że zmieniały się nazwy szkoły, to nie ma znaczenia, bo szkoła to są uczniowie, szkoła to są pracownicy, a budynki to jest tylko to miejsce, gdzie po prostu to kształcimy. I ta szkoła praktycznie rzecz biorąc była stworzona w Czechowicach na potrzeby czechowickiego przemysłu. Po to stworzono tą szkołę, a sama szkoła, same budynki na Traugutta 11 były budowane przez ze składek czechowickich zakładów pracy, żeby tych pracowników pozyskać. Potem to zostało przekazane Ministerstwu Edukacji. Także cały czas w tym okręgu tutaj szkoła kształciła kadry techniczne na poziomie średnim, to znaczy technikum lub liceum zawodowe lub liceum profilowane, i na poziomie szkoły zasadniczej, no teraz to się nazywa szkoła branżowa. Także praktycznie rzecz biorąc, bez względu na to, ile lat minie, nadal ta szkoła będzie funkcjonować jako źródło kadr technicznych dla przemysłu. W programach technikum czy szkoły branżowej są praktyki w zakładach. A więc praktycznie rzecz biorąc, pracodawcy jak gdyby już mają kontakt z naszą

0: uczniami i być może na tym poziomie już gdzieś widzą, kto byłby osobą, którą by chętnie przyjęli do pracy. Uczniowie zawsze byli tacy sami. Może mają inne zainteresowania, może coś innego robią, ale mimo wszystko przychodzą, bo praktycznie rzecz biorąc, człowiek 16-letni po szkole podstawowej tak naprawdę nie wie jeszcze do końca, gdzie chce iść. I są rodzice, którzy myślą, aha, mój syn chce zostać lekarzem, prawnikiem, no to kierują dziecko do liceum ogólnokształcącego. A jeżeli ktoś myśli troszeczkę inaczej, że kończąc technikum ma się średnie wykształcenie i też można zostać lekarzem, to ja jestem technikiem, mechanikiem, a kończyłem fizykę.
1: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach to placówka prowadzona przez powiat bielski. O tym, jak istotna jest to szkoła, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
2: To jakie pytanie byśmy zadali 80 lat temu, jaką chcecie mieć szkołę? A byliśmy w miejscu, w którym powstawała tak zwana resortówka, bo tak się przecież nazywa, bo to była szkoła międzyresortowa, którą tak naprawdę, jak słyszymy, budowała i ta część publiczna, i część przemysłu, który się tutaj powojennie mocno osadził i rozwijał w Czechowicach-Dziedzicach. I powstanie tej szkoły było absolutnie odpowiedzią, myślę, społeczną, odpowiedzią na tamten czas, żeby kształcić kadry, bo ten, myślę, technicznym, który tutaj się ma, który ma pracować, ma tutaj zamieszkać w Czechowicach-Dziedzicach, edukować się, dzieci się mają edukować, no i tak trwało. Potem powstał nowy pomysł budowania w nowym miejscu, dzisiaj na Trauguta mamy właśnie tą szkołę zbudowaną. Nowa szkoła, już jest dzisiaj 1000 młodzieży tutaj, było dużo, dużo gorzej, ale ja znam czasy już za czasów powiatów, gdzie było ponad 2000 tutaj młodzieży, więc jak widzimy, ta demografia swoje prawa ma, no niestety. Jaką chcemy mieć szkołę w przyszłości? Myślę, że ten czas 8 dekad, czyli 4 pokoleń pokazał, że pomimo tej różnej, jak to się dzisiaj pięknie mówi, chociaż nie lubię tego słowa, konsolidacji, bo przecież przenosiliśmy szkoły, byliśmy po części odpowiedzią, czy próbowaliśmy odpowiedzieć na wyzwania czasu, które przynosił dany moment, to tak samo się będzie działo i teraz. No idzie szeroko pojęta cyfryzacja, więc stawiamy na te zawody tutaj. Widzimy, co się dzisiaj dzieje z atakami hakerskimi, więc wszelka forma dobrej, podkreślam, dobrej informatyki. To są wszystko rzeczy, które dzisiaj, myślę, młodzież powinna spełniać, powinna wiedzieć i jak to tylko znajdzie ujście w tych wszystkich sprawach, które około tych zawodów się toczą, a mamy ich tutaj wiele, jest naprawdę szeroka oferta, no to myślę, że ta szkoła ma naprawdę spokojną przyszłość. Nie brakuje nam, na szczęście, jak słyszę, gdzie indziej nauczycieli chcą tutaj uczyć, więc myślę, że powstał zespół, powstała wspólnota. To, co najważniejsze, to, o czym zawsze mówię. Więc jak to się tak będzie toczyło, to w tych wyzwaniach, które dzisiaj nam świat niesie, szkoła znajdzie swoje miejsce, będzie się oczywiście zmieniała, ale będzie działała. A drony to jest kolejny temat, który się właśnie przy okazji cyfryzacji dzieją, informatyki i to jest. Dlatego to nie bez kozery powstało przecież tutaj u nas na granicy Czechowic-Dziedzic i Bestwiny w Kaniowie lotnisko. I wiemy, że właśnie jedną z części odpowiedzi dzisiejszego dnia właśnie są drony, gdzie są firmy, które się interesują właśnie taką produkcją i kto wie, czy to nie zaistnieje jakaś zmiana właścicielska właśnie pod kątem dronów i myślę też współpracy właśnie ze szkołą.
1: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach obchodzi w tym roku 80-lecie. Zmieniamy temat z Czechowic na Bielsko-Białą. Szpital wojewódzki zostanie doposażony o nowe sprzęty medyczne, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
3: Nasza placówka otrzymała 650 tysięcy złotych z Ministerstwa Zdrowia. Te pieniądze przeznaczone zostaną na kupno nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. To dofinansowanie przyznano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej znalazł się w gronie placówek o największej aktywności donacyjnej w ubiegłym roku. Ministerstwo Zdrowia doceniło pracę specjalistów zajmujących się identyfikacją i kwalifikacją potencjalnych dawców oraz tym, jak zapewnia się im specjalistyczną opiekę. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego do spraw lecznictwa, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz także szpitalny koordynator transplantacyjny, nowy sprzęt, który zostanie kupiony, będzie służył przede wszystkim pacjentom leczonym na OIOM-ie, poprawiając możliwość ich diagnostyki, monitorowania i terapii. Dyrektor podkreśliła jednocześnie, że w sytuacji, gdy dochodzi do pobrania narządów, zawsze stoi za tym bardzo trudna i wyjątkowa decyzja. Jest to także bardzo wyjątkowa sytuacja, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest również nadzieja dla drugiego człowieka. Transplantacja to nie tylko procedura medyczna. Dla osoby oczekującej na przeszczep oznacza szansę na nowe życie, podkreśliła doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka. Dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia Oją Szpitala Wojewódzkiego zostanie wyposażony w 2 aparaty USG służące do kompleksowej przyłóżkowej diagnostyki pacjentów oraz kupiony zostanie asystor kaszlu, który przeznaczony jest do nieinwazyjnego oczyszczania dróg oddechowych zalegającej wydzieliny u pacjentów, którzy nie są w stanie efektywnie odkaszlnąć samodzielnie. Kupiony zostanie również system do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego, którego zadaniem jest zapobieganie zakrzepicy żył głębokich, ponieważ długotrwale unieruchomieni pacjenci są właśnie w grupie najwyższego ryzyka powstania zakrzepów. Na OIOM trafią również pupilometr, to jest urządzenie służące do obiektywnej i ilościowej oceny odruchu źrenicznego na światło, który potrzebny jest w sytuacji szybkiego monitorowania stanu neurologicznego pacjentów oraz kupione zostanie urządzenie do hipotermii zewnętrznej, ogólnoustrojowej, które u nieprzytomnych chorych na ojomie służy do ochrony mózgu po nagłym zatrzymaniu krążenia. Schłodzenie zmniejsza metabolizm mózgu i zapotrzebowanie na tlen, co drastycznie ogranicza powikłania neurologiczne u takich pacjentów. Kupiona zostanie również kozetka transportowa. Pobranie narządów od zmarłego jest możliwe wyłącznie po prawidłowym stwierdzeniu śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód.
1: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Anna Szafrańska. Zostajemy w Bielsku-Białej, czyli mieście, które było bliskie zdobycia tytułu Zielonej Stolicy Europy na rok 2028. To niestety się nie udało, ale dotarcie do finału to i tak duży sukces, o czym mówi mój kolejny gość.
4: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski.
5: Proszę powiedzieć, gdzie pan się w tym momencie znajduje, bo rozmawiamy przez kanał online.
4: Aktualnie jestem w portugalskim Guimarães. Jest to tegoroczna Zielona Stolica Europy, dlatego że każde miasto, które dzierży ten tytuł w danym roku, organizuje również finał za 2 lata. Dlatego jesteśmy tutaj z całą delegacją. Aktualnie właśnie w przerwie na spotkaniu takim networkingowym sieci Zielonych Miast Europy, do którego zostaliśmy zaproszeni przez to, że jesteśmy w finale.
5: Proszę wyjaśnić, jak to wygląda. Bielsko-Biała dostała się do finału tytułu Zielonej Stolicy Europy, ale to nie my będziemy tą stolicą, tak?
4: No tak, na 2028 rok wygrało miasto Saragossa. Aż pięć miast w tym roku było w tym ścisłym finale konkursu, w tym my. Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy właśnie na spotkaniu tutaj networkingowym, dlatego to podkreślam, dlatego że no, jesteśmy traktowani tak jak zwycięzcy. Jest tutaj z nami Saragossa, są z nami Koszyce, jest z nami Porto, czyli wszystkie te miasta, które również starały się o ten tytuł na rok 2028, bo my przez to, że weszliśmy do tego finału, już jesteśmy w tym topie Zielonych Miast Europy. I to jest bardzo ważne, ponieważ możemy się wymieniać doświadczeniami, możemy rozmawiać, możemy współpracować razem. Także ten finał nam już dał to wejście do sieci. Udało się z Saragossie w tym roku. Bardzo serdecznie im gratuluję. Świetny zespół, świetna aplikacja. Tą bawiliśmy się wczoraj razem z nimi już po rozdaniu nagród, celebrując ich sukces. Oczywiście w przyszłym roku Bielsko-Biała ponownie zgłosi się do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2029. Czekamy właśnie na odpowiedź od Komisji Europejskiej, która przekaże nam informacje, gdzie jeszcze były ewentualne błędy, co by można było poprawić. No i pewnie to zostanie wdrożone. Zresztą ten raport będzie opublikowany, więc też każdy z mieszkańców będzie się mógł z nim zapoznać.
5: Czyli dzisiaj, co to oznacza dla Bielska-Białej, dla mieszkańców?
4: No oczywiście tytuł miasta finalisty zostaje z nami już na zawsze. Trzeba pamiętać, że my nie mówimy o zieleni, mówimy o szeroko pojętym środowisku i te najważniejsze kwestie wszystkie zawsze przekładają się na zdrowie mieszkańców. Jeżeli mówimy o jakości wody, mówimy o jakości powietrza, o hałasie w mieście, to jest taki wskaźnik, który często jest przez wiele miast pomijany, dlatego że jest niewidoczny, ale mimo wszystko oddziałuje na nasze zdrowie, na naszą psychikę. Ilość zieleni w mieście również, to jest kwestia, oprócz kwestii środowiskowych, oprócz kwestii bioróżnorodności, są też kwestie również oddziaływania i wpływania na zdrowie mieszkańców. Także tym jest zielona stolica Europy. W tym wszystkim to, o czym jest cały czas mówiono, czy mówi Komisja Europejska, to jest zrównoważony rozwój. My też nie możemy być zakręceni tylko i wyłącznie na zieleń, ponieważ miasta muszą się rozwijać, ale trzeba ten rozwój robić w sposób zrównoważony. Także tak, no, nie unikniemy często niestety wycinki drzew, nie unikniemy często zabudowania jakiegoś terenu zieleni, ale tak, musimy to robić w sposób zrównoważony, tak żeby się miasto mogło rozwijać, a dodatkowo te wszystkie czynniki środowiskowe mogły dalej wpływać na poprawę życia i zdrowia mieszkańców.
1: Mówił ogrodnik miejski Bielska-Białej Dariusz Gajny.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: To Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!

0: 97,9 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekendowe Melo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, Weekend of the Melo. Fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy Dzień Gier Planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom. Tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład. Zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet, już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mac Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne. 5,5 miliona obserwujących na Instagramie, biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo. Zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikate za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

Łowcy gwiazd, Kleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Melo Radio. Tak, gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesiennie, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na Ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czyta lektor AI.

0: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
1: Już to czytałyśmy?
0: Już to wymyśliłam.
2: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: euro na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy. Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio. Poka, cześć. Dajcie znać, co u was, czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach, na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki.

4 to the floor of Offenbach niesie w stronę dobrego melo. Dzisiaj o 20 ruszamy. Przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. Player Melo Radio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku jedno oczko wyżej. Czyli ta trzynastka w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequency z Paraiso, ale żon się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie, albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie i nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, to w Law już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Panie Pascalu.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
20: Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
23: W 29
0: piąte urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, Dr. Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour.

0: 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Gino. Najbliżej Ciebie.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje, wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: Weekendowy Melod jest Toy Chain z numerem Hard to be Around. Tak, gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: podcastem w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na Decathlon.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Teleradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno. We'll be right back.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love, Eben i Zibizu w Melo Radio. To weekendowe Melo. Rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Nadciąga Festiwal Ant 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne. A za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
18: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo, dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs, DJ Mac. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me, Felix Janiszaus w Melo Radio, to weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już o 13 zagramy!
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce modelki włodarskiej punktualnie o 13 w Melo.
1: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Tato, z czego były pierwsze książki?
15: Z glinianych tabliczek?
14: To jak wtedy zaginali rogi?
16: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Po reklamie.

0: 97.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bumpa on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized w Melo.

0: Sexy Magic, Atrial, Paco Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
15: 200 są twoje!
14: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: 321 321 777. Dzwońcie za chwilę, podejmij wyzwania, to już Calvin Harris.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podejmij wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babci.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV EURAGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na Ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty Bitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Tato, co znaczy negocjować?
8: Szukać porozumienia.
7: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
9: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Siemanko, to weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed dobrym Melo, sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy, to jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej, a my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka poza tobą nic, dziś weekendowy Melo. Zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych, to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: W oryginale Kygo, ale remix Take It Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend Melo, w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 kilometrów długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą. Happiness is so sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: rankingu top 100 DJs DJ Mac. Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Nie
0: na pierwszym Guetta, Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej.

0: Kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską na konsolę.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: skopiała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy before przed dobrym melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life is Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w Wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, na Matt Bukowski, Natalia, Grawitacja.

0: Years and Years in Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: To promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kilogramów na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Axwell i Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi, przed nami też Fucha, Liwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Two Colors i Primadonna, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Hej, tu IKEA. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie IKEA Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty IKEA przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na IKEA.pl. Do zobaczenia w IKEA Bielsko-Biała.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
20: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
21: Ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
22: Pokaż!
21: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
22: A ile tych linii?
21: Giga!
22: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
23: Marian, a po całym tygodniu pracy?
24: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
25: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
26: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
27: Po reklamie.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okna albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kurkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
19: Zabrali nam lato, proszę pana.
18: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Traczek, witajcie.

All of my love w Melo, 14 minut po 17, to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. Oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiesto i Hard to be Around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17 na dworze. Dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
17: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
19: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Thank you. Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
21: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disneya. Kiss of Before, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sounds to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Cześć, tu Bas!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie. Ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel. Widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo.

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to m.in. David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dziś.

0: duży drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny jednym słowem przy weekendzie, no i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena z Pydap, to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w

0: No po Alce same chodzą na kierownicy, co nie? A i nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie Melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na dwie stówy, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lanberry.

0: Sexy Magic to Melo Radio za 29 minut po 19:00. To Before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram. Jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie. Niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapa. Patrzy.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

All I Know w Melo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? Last Frequency jest już teraz przed nami. Jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidę, Księga Żywiołów. To Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axel Ebon v Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Cyberpunk Radio.
1: Get down. Get down. Get down. Get down.
2: To jest

promocja. Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

każdego dnia. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: is SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. Zapraszam na 93. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zacznijcie.

słuchacie, this is Skytek. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: Kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: episode of A State of Trance.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.